0: patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: teraz.
1: Magazyn lokalny.
2: Sebastian Stelmach, zapraszam. Rolnictwo na Dolnym Śląsku ma się dobrze. Rozwija się tu także branża gospodarstw ekologicznych, które oferują nam naturalną żywność. Produkty lokalnych rolników i producentów możemy kupować co 2 tygodnie podczas Dolnośląskiego Targu Rolnego, na który zaprasza nas Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. O tym, jak wygląda współczesne rolnictwo w naszym województwie, jakie uprawy dominują i co możemy kupić podczas Targu Rolnego, rozmawiałem z Katarzyną Jorczewską, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Choć może się wydawać, że Dolny Śląsk jest regionem przemysłowym, mamy wiele zakładów, to jednak rolnictwo też jest w naszym regionie cały czas obecne. Od wielu lat rolnicy z całego Dolnego Śląska mogą liczyć na pomoc Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego właśnie. To pomówmy może zatem, czym zajmuje się wasz ośrodek i jak na co dzień wspieracie rolników, którzy mimo tego bardziej przemysłowego charakteru Dolnego Śląska cały czas u nas funkcjonują i działają.
3: Katarzyna Jarczewska, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Ośrodek Doradztwa Rolniczego istnieje tak naprawdę, można powiedzieć, od zawsze, bowiem były to różne nazwy, ale rolnicy zawsze mieli kontakt z doradcami rolniczymi, którzy pomagali w doborze upraw, w pozyskiwaniu środków, w doradztwie takim codziennym, w przeprowadzaniu szkoleń, więc rolnicy wszyscy znają swoich doradców z terenu powiatu, w którym mieszkają, bowiem Ośrodek Doradztwa to nie tylko siedziba we Wrocławiu, ale również 26 powiatowych zespołów doradców rolniczych, bowiem w każdym powiecie jako jedyny ośrodek w Polsce mamy swoje biuro terenowe. W tych ośrodkach pracują, w tych PZDR-ach pracują doradcy, którzy są znani rolnikom, bowiem to są bardzo często też rolnicy albo dzieci rolników, osoby, które mają wykształcenie rolnicze i posiadają doświadczenie w pracy w rolnictwie. Z rolnikami pracujemy na co dzień, bowiem pomagamy im w pisaniu wniosków albo za nich już od kilku lat piszemy te wnioski o dopłaty bezpośrednie, o premie dla młodych rolników, modernizację gospodarstw, czy te wnioski suszowe, czy też wnioski na sprzedaż z pszenicy, żyta. No tak naprawdę wszystkie dokumenty, które rolnik wypełnia, to doradcy rolniczy mogą wypełniać za niego. Oprócz tego prowadzimy szkolenia, jeździmy do rolników, prowadzimy różnego rodzaju projekty związane z plonami, z wydajnością w gospodarstwach rolnych. Dzięki temu jak gdyby też mamy bazę danych i wiemy, co rolnicy uprawiają, jakie mają plony i ile stosują nawozów, jakie opryski. To jest bardzo istotne dla tego rolnictwa, które się zmienia. Z tego takiego związanego na konsumpcję, na wydajność ekologicznego gospodarstwa, bowiem one są bardzo promowane na chwilę obecną. Rolnicy, którzy uprawiają, mają gospodarstwa ekologiczne, mają dużo większe dopłaty, ale wiadomo, to jest mniejsza wydajność, mniejsze plony i dużo, dużo utrudnień.
2: Kim jest tak naprawdę ten współczesny dolnośląski rolnik? Czy jest to pan, pani, którzy mają przy domu kawałek ziemi, uprawiają, nie wiem, ziemniaki, marchewkę na swoje potrzeby plus trochę na sprzedaż? Czy są to jakieś spółdzielnie rolnicze? Jak to wygląda na Dolnym Śląsku obecnie?
3: Dolny Śląsk jest specyficznym regionem, bowiem nasze rolnictwo jest, tak naprawdę mamy wszystkie rodzaje gospodarstw. Mamy małe gospodarstwa, takie kilkuhektarowe, gdzie rolnik nie jest w stanie się utrzymać i musi pracować w innym miejscu pracy, bardzo często gdzieś

0: Przemyśle. Są gospodarstwa wieloobszarowe, naprawdę mamy takich rolników, którzy mają 500 hektarów i naprawdę specjalizują się. To są rolnicy już fachowcy, to są ludzie bardzo dobrze wykształceni, menadżerowie, którzy potrafią z tych gospodarstw zrobić taką tak naprawdę firmę, która bardzo dobrze prosperuje na rynku. Ma odbiorców bardzo często za granicą. Te gospodarstwa mają dobrą kondycję finansową, pozyskują ogromne środki zewnętrzne, nie boją się tego, korzystają z każdej możliwości pozyskania środków, bowiem tak naprawdę przy wsparciu nawet 50% można się bardzo dobrze doposażyć i to gospodarstwo wtedy jest nowoczesne, konkurencyjne z europejskimi rolnikami. I mamy takie gospodarstwa, które są mieszane, które uprawiają trochę ziemniaków, trochę zboża. Niestety na Dolnym Śląsku maleje cały czas, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt. Jest bardzo mało gospodarstw, które zajmują się hodowlą zwierząt. Na przykład region Wałbrzyski specjalizuje się w hodowli bydła. To tam faktycznie mamy. Teraz przy powodzi musieliśmy robić takie inwentaryzacje, bowiem ruszyła ogromna pomoc z całej Polski dla rolników poszkodowanych w powodzi. Tutaj było największe skupienie się na rolnikach, którzy mają zwierzęta i robiliśmy takie, zbieraliśmy informacje. Mamy bardzo mało tych niestety gospodarstw, które się specjalizują w hodowli zwierząt. Uprawy pszenica, rzepak, kukurydza. Teraz będziemy promować konopie włókniste na przemysł. To jest taka nowość. Konopia ma ogromne zastosowanie w przemyśle, w spożywce, w farmacji i chcemy jak gdyby pokazać nowe oblicze tej rośliny.
1: Oprócz tego rolnictwa, które właśnie nam się kojarzy, jak zboże, jak bydło, na Dolnym Śląsku rozwijają się te przedsiębiorstwa ekologiczne, o czym sama pani wspomina i poniekąd można powiedzieć to też za sprawą DOD-u, bo cały czas promujecie tych lokalnych producentów, małych producentów różnorodnej żywności, owoców, warzyw. No właśnie, skąd ten pomysł na takie współczesne rolnictwo, na promowanie rolnictwa ekologicznego? Czy my faktycznie jako mieszkańcy dolnoślązacy mamy już trochę dosyć żywności marketowej, szukamy tych produktów ekologicznych bezpośrednio od rolnika? Zmienia nam się to postrzeganie rolnictwa?
0: Na Dolnym Śląsku całkowicie zmienia się klient, jego oczekiwania. Jest grupa osób, która chce kupić dobry produkt, wyprodukowany w miejscu ekologicznym. Dlatego u nas jest nawet w Ośrodku Doradztwa Rolniczego dział ekologia. Mamy doradcę rolniczego, panią Bogusiewicz, która jest najlepszym doradcą ekologicznym w Polsce. W zeszłym roku taki zdobyła tytuł. W tym roku również mamy panią Miniewską, która zdobyła chyba trzecie miejsce w Polsce jako najlepszy doradca ekologiczny. Więc mamy na bardzo wysokim poziomie tutaj doradztwo, dlatego wielu rolników korzysta z naszych usług. Piszemy im wnioski, biznesplany, plany środowiskowe. Doradzamy w rozwijaniu ich gospodarstwa w takim kierunku ekologicznym. Wiem, że to jest bardzo pozytywnie odbierane przez rolników. Rolnicy są zainteresowani jak gdyby gospodarstwem ekologicznym, prowadzeniem jak gdyby tych upraw ekologicznych, bowiem cena jest wtedy dużo wyższa, produkt jest lepszy, jest łatwiej go sprzedać i bardzo często niestety trafia za granicę, nie do nas, ale nasi klienci, mieszkańcy Dolnego Śląska, głównie mieszkańcy Wrocławia, to są osoby, które oczekują bardzo często, że produkty, które będą kupować, to są najwyższej jakości. Są gotowi zapłacić te 20-30% więcej, bo tyle akurat gdzieś ostatnio były jakieś badania, że te produkty tyle są droższe, ale no i im zależy na jakości, dlatego można wszystko, można zboża uprawiać ekologiczne, można warzywa ekologiczne, borówkę, można jagodę, można, mamy aronię ekologiczną. Wszystko może być uprawiane w sposób ekologiczny, bo tam są po prostu jakieś wytyczne, jakieś nie można nawozów stosować, jakichś oprysków nie można i wtedy po prostu spełnia ta uprawa warunki, jeśli chodzi o to, że jest ekologiczna.
1: Ten produkt lokalny, ekologiczny możemy kupować. Od kilku lat wasz ośrodek organizuje tak zwany Dolnośląski Targ Rolny. Co to za miejsce i co tak naprawdę możemy tam znaleźć?
0: Dolnośląski Targ Rolny jest to inicjatywa Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Odbywa się co drugą sobotę miesiąca, czyli dwa razy w miesiącu na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu przy Partynicach. Zaczyna się o godzinie 7 i trwa do 13. Tam producenci lokalni z terenu całego Dolnego Śląska przyjeżdżają i sprzedają swoje produkty. Są to najwyższej jakości produkty, między innymi pstrągi, pierniki wrocławskie, sery honoraty, wędliny szczypiorka, miody z regionu całego Dolnego Śląska, więc nasz powiat również jest reprezentowany na Dolnośląskim Targu. Oczywiście miody kwietniewskiego z Obornik, soki celmerów, również również goszczą na targu rolnym. Zachęcamy teraz koła gospodyń, żeby też zgłaszały się i brały udział w targu rolnym. Na chwilę obecną mamy ponad 40 stałych wystawców. Każdy z tych wystawców podpisuje z nami umowę. Opłaty są dosłownie niewielkie za taki udział w targu, bowiem my zapewniamy namioty, dostęp do prądu, stoły, krzesła oraz całą obsługę. Producent przyjeżdża tylko do nas, wystawia swój produkt i sprzedaje. My również to później sprzątamy cały teren. Zainteresowanie jest ogromne ze strony producentów, jednak nie możemy dopuścić wielu wystawców z tej samej dziedziny, więc na przykład mamy limit na pszczelarzy, aktualnie mamy 6 pszczelarzy, bowiem no, klient nie kupi tyle miodu, żeby każdy sprzedał tyle, ile by chciał. Jest strona na Facebooku, która jest prowadzona przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy wsparciu samych producentów, wystawców, Dolnośląski Targ Rolny. Jest tam mocna promocja, bardzo duża promocja, tam bowiem wcześniej była to realizowany był projekt ze środków unijnych, więc były na to pieniądze. Mieliśmy pieniądze na linki, na posty sponsorowane, mieliśmy na gadżety, na reklamę w radio, w telewizji, więc promocja kiedyś była bardzo duża tego targu. Teraz ten targ jakby w ramach projektu już się zakończyła, jego realizacja jest realizowany z własnych środków, dlatego on się ma sam finansować. Po prostu te koszty, które są, środki są pobierane od wystawców, one mają pokryć jak gdyby organizację tego targu. Na chwilę obecną to się wszystko bilansuje praktycznie na zero. Wystawców mamy ogrom, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do targu. Zapraszamy cały czas producentów soków i koła gospodyń wiejskich, na których nam bardzo zależy, i na rękodzielnikach, bo też mogą

0: ręki dobre produkty, jak to wygląda?
1: Wejście na targ jest dla każdego. Informacja jest wszędzie rozwieszona, jest zamieszczona w internecie, na portalach społecznościowych. Mieszkańcy Ołtaszyna, bowiem tam mieści się ośrodek doradztwa rolniczego, wiedzą o tym targu. Już o godzinie 7 są kolejki na wszystkich stoiskach. Największe są na wędlinach i na rybach, i na jajkach, i na serach jeszcze oczywiście. Do godziny 13 wszyscy zakupy robią. Wiedzą, że tą sobotę mają przyjechać rano na teren na Zwycięską. Tam zrobią dobre zakupy, dlatego wystawcy chętnie przyjeżdżają do nas, nie rezygnują. Jeśli mają do wyboru inne targowisko, a Zwycięską, zawsze przyjadą do nas. My udostępniamy też miejsca handlowe na wszystkich naszych lokalnych imprezach. Wtedy są za darmo, żeby jak gdyby lokalnych tych producentów wspierać dodatkowo. Więc zawsze zapraszamy w każdą drugą, dwa razy w miesiącu na Zwycięską. Oprócz tego jeszcze mamy taki lokalny targ w Świdnicy, też przy naszym PZR-ze, bowiem tam mamy też taki własny budynek i mamy tam teren, który się jak gdyby nadaje na taki targ lokalny i tam raz w miesiącu, z tego co pamiętam, pierwszą sobotę miesiąca odbywa się targ w Świdnicy.
0: A dla tych, którzy nie mogą do Was dojechać, macie też sklep internetowy, to tak zwany dolnośląski e-bazarek. Co to za platforma?
1: Tak, dla osób, które mają ochotę zamawiać przez internet, jest możliwość robienia zakupów w formie elektronicznej. Jest do tego stworzona taka platforma e-bazarek. Był to jak gdyby też pomysł, który się zrodził w naszym ośrodku doradztwa, ale ministerstwo jak gdyby przejęło całą inicjatywę i jest to projekt krajowy. E-bazarek jest platformą dostępną dla mieszkańców całej Polski. Jest to forma bezpłatnej promocji swojej działalności. Rolnicy mogą i producenci lokalni zamieszczać tam ogłoszenia ze zdjęciami, z cenami, a klienci po prostu mogą tam zamawiać produkty, które na pewno są dobrej jakości, są sprawdzone, bowiem wszystkie ogłoszenia, które są zamieszczone na e-bazarku, są weryfikowane przez pracowników.
0: Ta historia rozpoczęła się ponad 100 lat temu. Pod koniec XIX wieku na północy Dolnego Śląska wybudowano Żmigrodzko-Milicką Kolej Powiatową. Niedługo po niej powstała druga, kolejka Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka. Po wojnie połączono je, tworząc Wrocławską Kolej Dojazdową. O historii rozwoju wąskotorowego kolejnictwa w naszej okolicy, późniejszym upadku kolejki, ale i szansach na jej reaktywację rozmawiałem z Szymonem Szczęśniakiem ze Stowarzyszenia Wrocławsko-Milickiej Kolejki Wąskotorowej. Zacznijmy od historii. Prowadzicie stowarzyszenie upamiętniające funkcjonowanie Wrocławskiej Kolei Dojazdowej, czyli kolejki wąskotorowej, która przed laty łączyła Milicz, Żmigród, Prusice, Trzebnice i Wrocław. Czym była ta Wrocławska Kolej Dojazdowa? Kiedy i na jakich zasadach ona funkcjonowała tutaj na północy Dolnego Śląska?
2: Szymon Szczęśniak, jestem założycielem Stowarzyszenia Wrocławsko-Milickiej Kolei Wąskotorowej. Historia zaczyna się tak naprawdę w roku 1892. Wówczas Parlament Pruski wydaje dekret o budowie lokalnych linii kolejowych i to jest taki zapalnik, który pozwala na budowę w dużej mierze kolei wąskotorowych właśnie na terenie całych Prus, na terenie dzisiejszej też Polski, pamiętajmy o tym. I właśnie w roku 1893 już podjęta zostaje decyzja o budowie Żmigrodzko-Milickiej

0: 1898 roku o budowie kolei Wrocławsko-Trzebińsko-Prusickiej, bo mała ciekawostka, to nie od początku była jedna kolejka. Na początku to były dwie, ze stacją styczną w Prusicach i później dopiero w 1946 roku zostały one połączone w jedną całość, w Wrocławską Kolej Dojazdową.
1: Jakie w tych jeszcze przedwojennych czasach miała zastosowanie ta kolej wąskotorowa? Czy to był tylko transport ludności, czy też transport produktów? Jak to
0: Przede wszystkim chodziło o transport towarów, bo nawet do dnia dzisiejszego kolej pasażerska w takim ruchu rozkładowym, ona nie jest opłacalna. Jeżeli mówimy o utrzymaniu logicznej ceny za bilet przy danym odcinku trasy i odpowiednim potoku pasażerów, to nie jest opłacalne. Chodziło głównie o transport towarów, no ale też w pewnej części o transport ludności, bo trzeba pamiętać, że koniec XIX wieku to głównie na wsiach dojazdy do wsi, no to nie mamy dróg bitych, to są wszystko drogi nieutwardzone. Transport, no to tylko wozami konno, to nie jest transport na każdą porę roku, zima, roztopy, to wszystko ustaje. Natomiast nagle okazuje się, że mamy możliwość budowy kolei, która będzie funkcjonowała przede wszystkim cały rok, ale też będzie przewoziła pasażerów i towary na o wiele większą skalę niż wcześniej. No i kolejna rzecz, czemu ten tor wąski? Bo tor wąski jest tańszy. Przede wszystkim on jest tańszy w budowie. Mamy przede wszystkim mniejsze szyny, lżejsze, tak bardziej fachowo to ujmując. Mamy też możliwość budowy łuków o mniejszym promieniu, czyli mamy też możliwość wpasowania jakby tej linii kolejowej w lokalny krajobraz, czym unikamy dużych kosztów związanych z budową dużych mostów, wiaduktów, innych obiektów infrastruktury kolejowej, która jest dość droga. Powstają właśnie te dwie koleje wąskotorowe. Już na koniec XIX wieku mamy wybudowaną całość linii z Wrocławia do Trzebnicy i Prusic, kolej wrocławsko-trzebnicko-prusicką, czyli tą dzisiaj najbardziej znaną. No i od 1895 roku kolej żmigrodzko-miliską, kolej powiatową. Co ważne, rozstaw obydwu kolei to jest 750 mm. Dla porównania te duże tory to jest 1435, czyli to jest, można powiedzieć, że połowa tego dużego rozstawu. To zapewnia nam z jednej strony zachowanie całkiem sporych możliwości przewozu towarów, bo mamy możliwość zastosowania chociażby wagonów transporterów, czyli wagon kolei normalnej jedzie na torach wąskich za pomocą specjalnego wagonu kolei wąskotorowej. Mamy też możliwość rozwinięcia dość dużej prędkości, bo mówimy tutaj o prędkości rzędu 20-25 km na godzinę, co w przypadku węższych torów jest niemalże niemożliwe. No, a z minusów niestety, no to przede wszystkim ta mała prędkość, tak? No bo na dużej kolei już wówczas mamy możliwość osiągnięcia gdzieś prędkości rzędu 60, 70 czy nawet 80 km na godzinę. Tutaj średnia prędkość to gdzieś około 20-25 maksymalnie km na godzinę. No i przede wszystkim jeszcze, jeżeli mowa o kosztach, no to tak trochę jak z samochodami, tak? Mamy mniejszy samochód, no to on jest też po prostu tańszy. Przede wszystkim w kupnie czy w utrzymaniu. I tak samo jest tutaj, mamy małe parowozy, małe wagony i jest po prostu taniej.
1: Wspomniałeś o towarach, które były tutaj transportowane. Czy mamy wiedzę, co właśnie Milicz, Żmigród czy Trzebnica dawały Wrocławiowi? Jakie towary na tej trasie były transportowane?
0: Jeżeli chodzi o trasę do Wrocławia, no to przede wszystkim mamy transport na przykład buraków cukrowych. Mamy cukrownię we Wrocławiu i transportowane są buraki cukrowe, czy też inne płody rolne do Wrocławia. Natomiast wiadomo, z Wrocławia jadą różnego rodzaju rzeczy użytkowe, inne tego typu sprzęty potrzebne ludności na wsiach. Natomiast jeżeli chodzi o północ linii, czyli Milicz, Żmigród, no to głównie transportowane jest między innymi drewno. Mamy tartaki w Miliczu, w Sułowie. One są głównymi klientami kolejki, włącznie z tym, że nawet w Sułowie jest wybudowana do tartaku bocznica kolejowa, którą wpychane są wagony z kolei publicznej na teren tartaku.
1: Z tego, co mówisz, główną osią działalności tej linii kolejowej, wrocławskiej kolei dojazdowej, był transport produktów, ale siłą rzeczy też ludności. Pytanie, jak ówcześni mieszkańcy tego terenu traktowali tą kolej? Czy była to szansa na dojazd na przykład do pracy, czy może, tak jak chyba ją postrzegamy czasami dość sentymentalnie już z czasów powojennych, jako taką trasę turystyczną?
0: I tak i nie. Na to się nie da tak jednostkowo odpowiedzieć, w którą stronę. Przede wszystkim nagle okazuje się, że na przykład podróż ze Żmigrodu do Milicza, czy z miejscowości pomiędzy tymi dwoma większymi miejscowościami, no to tak jak na przykład jakbyśmy sobie teraz pomyśleli, że wycieczka przed

0: przebudowaniem kolei, na przykład do Milicza, na targ, czy w jakichś, powiedzmy, tam interesach Słowa, no to była wyprawa tak naprawdę na cały dzień, tak? Natomiast nagle okazuje się, że mamy otwartą kolej i możemy rano pojechać, w południe wrócić i załatwić wszystko w większym mieście. Jeżeli chodzi o przewóz turystów, to też bardzo ciekawy temat, bo tak naprawdę kolejka wrocławska była pionierem na terenach dzisiejszej Polski, a jestem też w stanie powiedzieć, że może i nawet Europy czy świata, jeżeli chodzi o przewóz turystów. I mamy już rok 1899, jak otwarta zostaje linia wąskotorowa z Wrocławia do Trzebnicy. Trzebnica to jest wówczas uzdrowisko. To jest bardzo popularne uzdrowisko wśród mieszkańców Wrocławia, no bo jest blisko i to jest takie po prostu miejsce do wyjazdu na jeden dzień czy na weekend. I już wówczas, w momencie otwarcia kolejki, zostają zamówione 4 wagony letnie, czyli wagony niewyposażone w szyby, które dzisiaj znamy z pociągów tak naprawdę z całej Polski, a to jest rok, koniec XIX wieku. Wówczas turystyka, no to jest coś, co jeszcze, że tak powiem, dopiero zaczyna powstawać, a już mówimy o przewozach ludności do celów turystycznych koleją wąskotorową. I co ciekawe, te dwa wagony istnieją do dzisiaj. One się znajdują na Mazowszu, w Muzeum Kolejnictwa. Jedyne dwa wagony do dzisiaj zachowane, oryginalne, z obydwu kolejek, z kolejki żmigrodzko-milickiej. Żadna jednostka się do dzisiaj nie zachowała. Z kolejki wrocławsko-trzebnicko-prusickiej właśnie te dwa wagony. O Żmigrodzie, Miliczu jest nam ciężko mówić, no bo nie mamy wagonów turystycznych, bo tutaj jesteśmy w 100% pewni, że ten przewóz turystów był. Natomiast wówczas no jeszcze nie sortowano, że tak powiem, tych biletów na tych, które wykorzystane zostaną do przewozu tego dojazdowego, tak? Do szkoły, do pracy, czy do celów turystycznych, gdzie jedziemy, żeby się przejechać, czy jedziemy wypocząć nad rzeką. To jest jeszcze wówczas nieznane i de facto no, o tych przewozach turystycznych na części północnej, na terenach, gdzie wcześniej była kolejka żmigrodzko-milicka, no to mówimy dopiero o latach powojennych. Wcześniej jest to nieudokumentowane w żaden sposób, bo po prostu było to niemożliwe.
1: No właśnie, zahaczyłeś już o te czasy powojenne, o nich teraz pomówmy. Jak zmieniła się rzeczywistość funkcjonowania tych obu linii kolejowych właśnie po wojnie, gdy przejęły je Polskie Koleje Państwowe, powstała właśnie Wrocławska Kolej Dojazdowa? Czy nadal po wojnie wykorzystywano ją głównie do transportu produktów, usług, czy jednak bardziej zastosowania były takie lokalne, pasażerskie, czy nawet turystyczne?
0: Wojna bardzo zmienia kolejkę, a w zasadzie jeszcze wówczas obydwie. Przede wszystkim to są do 1946 roku przedsiębiorstwa, nazwijmy to prywatne. One są pod nadzorem samorządów czy instytucji prywatnych. Natomiast w 1946 roku, no wiadomo, zmienia się ustrój gospodarczy. Przede wszystkim tutaj też na tym terenie zmienia się administracja i obydwie kolejki zostają wcielone do struktur PKP. I wówczas one zostają po raz pierwszy fizycznie połączone. Mamy możliwość wówczas pierwszą przejechania pociągiem z Wrocławia przez Trzebnicę, Milicz aż do Sulmierzyc. Przed wojną nie ma takiej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o transport, no to jest dalej transport ludności, ale też w dużej mierze transport towarów. No bo wiadomo, mamy zniszczenia wojenne, wiemy też, że kolejka pomagała w odgruzowaniu Wrocławia. No i przede wszystkim musi gdzieś ten przemysł się rozwijać, tak żeby po prostu ludzie, którzy tutaj napływają z Kresów Wschodnich, mieli przede wszystkim pracę, no ale też miejsca, w których mogą mieszkać, bo de facto no, kolejka przywoziła do mniejszych miejscowości wszystko. To jest też w dużej mierze transport towarów. No i później wiadomo, ruszają z powrotem tartaki, zakłady przemysłowe, cukrownie, które kolejka obsługuje. Transport ludności wówczas jest naprawdę bardzo duży. Lata 50. to są te najlepsze lata, jeżeli chodzi o transport pasażerów. Mamy tylko jednostkowe dane, jest to około 500 000 osób rocznie wówczas w najlepszych latach. To jest połowa lat 50. Jeżeli chodzi o odcinki kolejno, to trzeba też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. W 51 roku de facto zaczyna się już likwidacja kolejki. Wówczas zostaje zamknięty ten słynny odcinek miejski we Wrocławiu. Odcinek z placu Staszica na Różankę. To jest dzisiaj takie ikoniczne bardzo miejsce, no bo pierwsze co jak wpiszemy kolejka wąskotorowa we Wrocławiu, to są właśnie te zdjęcia. To są zdjęcia jeszcze z czasów przedwojennych, bo z lat 30. Do dzisiaj znamy tylko jedno zdjęcie przedstawiające parowóz tam w tym regionie, czy w ogóle pociąg z czasów powojennych. I w grudniu 51 roku zostaje zamknięty ten odcinek. On miał być już zamknięty o wiele, wiele wcześniej. Tutaj wszystko chodziło o to, że miasto wraz z rozwojem, ekspansją na teren

0: właśnie Różanki, Osobowic, Karłowic, wzmaga się ruch tramwajów. Kolejka ma jedną wspólną szynę z tramwajem na obydwu torach. Kolejka jedzie 15 na godzinę w mieście, a tramwaje jadą o wiele szybciej. Jest też ruch samochodów, no i nagle okazuje się, że pociąg zaczyna nam po prostu korkować całą część miasta. No i w 51 roku jest już likwidacja tego odcinka. To w zasadzie centrum Wrocławia, na plac Staszica, na ulicę Pomorską. Po likwidacji już tylko na stację na Różance, na stację Wrocław-Wąskotorowy wówczas.
1: Wspominałeś, mówiąc o pierwszych latach funkcjonowania kolejki, trochę o tempie jazdy, ile ta kolejka wyciągała. Tutaj jest też pewna ciekawostka, choćby na trasie Trzebnica-Wrocław, że ten czas podróży był różny, w zależności od tego, czy się jechało do Trzebnicy, czy do Wrocławia. Z czego ta różnica wynikała?
0: Przede wszystkim bardzo często było tak, że na stacjach pośrednich po prostu się pociągi krzyżowały. No i pewne miały, że tak powiem, ustalony w rozkładzie jazdy priorytet, drugie musiały je puszczać. Też była bardzo duża zależność od tego, jakim pociągiem jedziemy, bo warto zaznaczyć, że ze względów ekonomicznych nie była to, powiedzmy, taka kolej, takie pociągi, jakie znamy dzisiaj, że jedziemy pociągiem osobowym, tylko to były pociągi też w dużej mierze towarowo-osobowe. To były tak zwane pociągi zbiorowe, które zabierały czy odstawiały na każdej stacji wagony towarowe. Więc na każdej stacji stajemy i albo robimy manewr na zasadzie przyłączenia wagonów, które oczekują na przyłączenie właśnie do pociągu, albo wagony odstawiamy pod ładownię, albo i to, i to. No i w zasadzie poświęcamy na przykład 20-25 minut na postój, bo parowóz jest potrzebny, żeby do składu pociągu dołączyć czy odłączyć z niego wagony. No i tutaj podróż jest zdecydowanie dłuższa w takim wypadku, no bo nie mówimy tutaj o czasie postoju na stacji, który jest wymuszony tylko czasem wymiany pasażerskiej.

przykład 20-25 minut na postój, bo parowóz jest potrzebny, żeby do składu pociągu dołączyć czy odłączyć z niego wagony. No i tutaj podróż jest zdecydowanie dłuższa w takim wypadku, no bo nie mówimy tutaj o czasie postoju na stacji, który jest wymuszony tylko czasem wymiany pasażerskiej.

0: Kolej miała i swoje dobre okresy, ale też nieco gorsze, w efekcie czego została zlikwidowana. Działo się to jakby dwutorowo, bo najpierw zniknęła nam ta trasa trzebnicka, później też trasa milicka. Kiedy to nastąpiło i tak naprawdę co leżało u podstaw tego, że nie opłacało się prowadzić już wrocławskiej kolei dojazdowej na tych trasach?
1: Jeżeli chodzi o ten odcinek Trzebnica-Wrocław, no to przede wszystkim widzimy nawet do dzisiaj, że mamy tutaj pewien konflikt interesów, tak, bo z dworca na Dodrze kursowały pociągi normalnotorowe do Trzebnicy. Natomiast jeszcze nawet przyjmujemy czas, gdzie działa ten odcinek miejski, no to dosłownie 100, może 200 metrów w linii prostej od dworca na Dodrze mamy stację początkową kolejki, która jedzie do Trzebnicy. No i tutaj wówczas PKP naprawdę bardzo mocno rozważa, który odcinek powinien zostać. Została wybrana kolej normalnotorowa. To, co ciekawe, spotyka się z bardzo dużym protestem ludności. Ostatni pociąg, który wyjeżdża z Wrocławia do Trzebnicy, pociąg wąskotorowy, w maju 1967 roku, to jest blokowany kilkukrotnie na trasie do Trzebnicy. Dwukrotnie musi interweniować policja. Na torach po prostu powstają barykady w celu nieprzepuszczenia dalej pociągu. Wszyscy wiedzą, że jak już pociąg do Trzebnicy dojedzie, dokładniej wówczas już nawet nie parowóz, tylko wagon motorowy, dojedzie do Trzebnicy, on już z Trzebnicy nie wróci. No, finalnie wagon do Trzebnicy dociera, tory zostają zlikwidowane bardzo szybko. No i kolejka w zasadzie zostaje okrojona już wówczas do takiej formy, którą znamy do początku lat 90. Co ciekawe, ona nie traci swojej nazwy, bo tutaj w nomenklaturze pojawiają się różne dane. Natomiast cały czas jest to wrocławska kolej dojazdowa, pomimo tego, że do Wrocławia już nie dojeżdża. I w roku 1991 następuje całkowita likwidacja. To jest linia kolejowa Trzebnica, Milicz, Sulmierzyce z odnogą w Przedkowicach do Żmigrodu. No i tutaj niestety mówimy w zasadzie nie tylko o naszej kolejce, ale w wielu kolejkach w całej Polsce, ogólnie całej kolei w Polsce wówczas. W roku 89 zaczynają się zmiany administracyjne i kolej niestety nie odnajduje się w tym. Linie, które wówczas były finansowane gdzieś tam z góry, pomimo tego, że były nieopłacalne, nagle okazuje się, że muszą same na siebie zarobić. Też powodem tego, czemu nagle kolejka na siebie nie zarabia, choć de facto kolejka nie zarabiała na siebie od końca lat 60., no to jest to, że samochody starają się tak naprawdę powszechnie dostępne. Kolejka, która nie przechodziła remontu,

0: sensu.
1: Nie jest to atrakcyjne. Bardziej opłaca się kupić samochód niż podróżować pociągiem, no bo przede wszystkim mamy tą dostępność, tak? Transport samochodem to jest transport od drzwi do drzwi. Natomiast na pociąg trzeba czekać. Wówczas też jest wdrażany tak zwane celowe wygaszanie popytu na kolei w Polsce. Czyli rozkład jest dobierany tak, żeby nie zdążyć do pracy, do szkoły, czy później nie wrócić, albo czekać kilka godzin na pociąg, bo tak wówczas PKP działało niestety i dzisiaj my o tym dobrze wiemy. Najprościej to wytłumaczyć, jak to działało, jak zrobić, żeby ludzie nie korzystali z kolei. Mamy pociąg z mniejszych miejscowości do miasta i pociąg przyjeżdża na przykład o godzinie 8.02, a odjeżdża na przykład o 14.50. Czy dla uczniów, czy ludzi pracujących, no to jest korzystne? No raczej nie, bo wcześniejszy pociąg dojeżdża do miasta na przykład na godzinę 6.02, a kolejny pociąg wraca o godzinie 19. No to wiadomo, że nikt, kto nie musi, nie będzie z tego korzystał. No i w ten sposób de facto zostaje postawiony krzyżyk na naszą kolejkę, na ogólnie linie lokalne, koleje wąskotorowe w całej Polsce. Nasza akurat jest tą jedną z pierwszych zlikwidowanych. Przez to też w zasadzie nie przetrwała do dnia dzisiejszego, bo wiemy w zasadzie dzisiaj, że jeżeli ona tak jak kilka innych pracowałoby do roku 2000-2001, to prawdopodobnie kolej by przetrwała. Natomiast w latach 90., na początku lat 90. jest to w zasadzie niemożliwe.
2: Czy można było coś zrobić, aby tą kolej wtedy zachować? Bo na przykład w Miliczu cały czas wypomina się ówczesnym władzom gminy, burmistrzowi, że nie zrobiono nic, by ta kolejka pozostała. Czy samorząd mógł przejąć ją na własność, na swoje utrzymanie, na swoje barki?
1: Nie. I tutaj powiem wprost, jakby pomimo tego, że ubolewam bardzo nad tym, że ta kolejka nie została zachowana. Przede wszystkim trzeba to sobie rozłożyć na czynniki. Jeszcze 3 lata wcześniej kolej to jest rzecz ściśle tajna. Mamy nawet zakazy fotografowania wszędzie. Jeżeli ktoś chce zrobić zdjęcia kolei, no to musi dostać specjalne zezwolenie. No i przede wszystkim wówczas kolej jest całkowicie państwowa. Tutaj była opcja taka, żeby kolejkę wrocławską, w zasadzie to, co wówczas z niej zostało, przejęły lokalne samorządy, czy jeden lokalny samorząd. No ale nikt w zasadzie wówczas nie wie, jak się za to zabrać. Jak prowadzić kolej, taką małą. No bo mówimy tutaj o małym systemie kolejowym. Przede wszystkim to, co zdeterminowało, to ogromne koszty. Kolejka wrocławska była w ostatnich latach tak zwaną kolejką, można powiedzieć, dobijającą. Było wiadomo, że kolejka idzie do likwidacji,

0: Cypy. W zasadzie zachowane na całości odcinka z Trzebnicy do Milicza i Sulmierzyc i do Żmigrodu. Na większości już jest dzisiaj poprowadzona ścieżka rowerowa. Natomiast mamy dworce. Mamy dworzec na placu Staszica we Wrocławiu, dworzec początkowy, gdzie nawet mamy od kilku lat ustawiony w charakterze pomnika parowóz. Tutaj odchodząc troszeczkę od tematu, na chwilę na temat taborowy, to nie jest parowóz, który tutaj kiedyś pracował. On w ogóle nawet nie jest na ten rozstaw toru, na którym pracował. Kolejka wrocławsko-trzebnicko-prusicka, ale jest. I to jest ważne, że jest ślad po tym, że to był kiedyś dworzec kolejowy. Mamy tam też teraz zachowany już po remoncie ulicy Pomorskiej, placu Staszica, fragmenty torów kolejki, które zostały jeszcze po czasach eksploatacji linii kolejowej. Mamy kolejne dworce w Trzebnicy. Tutaj dworzec Trzebnica-Zdrój. Mamy dworzec w Prusicach. Później mamy zabudowania lokomotywowni i dworca w Żmigrodzie. Słów, budynek dworcowy, w zasadzie dwa budynki dworcowe, bo też to, o czym dzisiaj mówimy, dworce, to warto zaznaczyć, że w zasadzie żaden z nich przed przejęciem kolejki przez PKP nie pełnił funkcji dworca kolejowego. To były tak zwane gasthousy, gdzie były miejsca gastronomiczne, miejsca noclegowe, gdzie podróżny mógł wypocząć czy poczekać z kuflem piwa w ręce przed odjazdem. I w zasadzie to, jeżeli chodzi o takie większe obiekty, mamy tyle. Tak? My też się skupiamy na takich mniejszych, bo mamy zachowane słupki gdzieś tam hektometrowe, które mówiły maszyniści o tym, w jakim miejscu on się dokładnie znajduje. Na szlaku gdzieś tam jeszcze momentami widzimy na bok odrzucone pozostałości podkładów kolejowych. Mamy szyny, gdzieniegdzie zachowały się tory w przejazdach. Jeżeli chodzi teraz o temat taboru. Mamy ustawione tutaj przy ścieżce w Trzebnicy, w Słowie, w Miliczu jednostki taboru. Wagony, lokomotywy, motywy, wagon motorowy czy parowóz we Wrocławiu. Żaden z tych wagonów, żadna z tych lokomotyw nie pracowała nigdy tutaj na kolejce. To co jest ważne. Jeżeli chodzi o tabor z naszej kolejki, który kiedyś gdzieś tam pracował, to co ciekawe najbliżej mamy do Krośnic. Parowóz, który jeszcze niedawno w Krośnicach pracował, tutaj pracował przez pół roku. Był przypisany do lokomotywowni Trzebnica-Gaj. PX481907 z takich bliższych nam jeszcze to mamy w Środzie Wielkopolskiej jedną z lokomotyw spalinowych identyczną jaka stoi dzisiaj chociażby w Trzebnicy czy w Miliczu. Dalej mamy w Krośniewicach jeden również z parowozów, też parowóz serii PX48. Ostatni parowóz, który na kolejce pracował jeszcze w 86 roku, który znamy chociażby z filmu Pociąg do Hollywood, jest dzisiaj w Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. No i przede wszystkim takie najciekawsze obiekty, no to są dwa te wagony letnie, o których już przed chwilą mówiłem i one się znajdują w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Z takich powiedzmy miejsc gdzieś tutaj nam bliższych, no to mamy chociażby lokomotywę w Miliczu, ona jest ze Zbierska oryginalnie, tam pracowała w cukrowni, a reszta wagonów, no to jest de facto ściągnięta z całej Polski, bo mamy tutaj w Trzebnicy chociażby lokomotywę Zełku, mamy wagony z Rogowa, koło Łodzi. Mamy wagon z nieistniejącej już dzisiaj kolejki Nasielsk-Pultusk, która de facto to był chyba jeden z ostatnich wagonów, o ile nie ostatni, który tamtą kolejkę opuścił przed likwidacją. On stoi dzisiaj przy wagonie motorowym w Miliczu. No i sam wagon motorowy jest ściągnięty z kolejki krośniewickiej. Co ciekawe, w Krośniewicach jest do dzisiaj wagon, który na kolejce pracował. Nawet jako ciekawostkę można podać, on pracował w dniu zamknięcia tutaj naszej kolejki 14 września 91 roku. No a podjęta została wówczas decyzja o kupnie wagonu, który tutaj nigdy nie jeździł. Aczkolwiek podobne były. Tam prawdopodobnie chodziło o własność wagonu i że po prostu ówczesny właściciel tego wagonu, który tutaj u nas niegdyś pracował, nie chciał tego wagonu tutaj sprzedać.
1: Za odnawianie tego, co pozostało, wzięliście się wy, Stowarzyszenie Wrocławsko-Milickiej Kolei

0: stowarzyszenie, żeby gdzieś to po prostu tam ratować. No też przede wszystkim chodzi o to, żeby pamięć o kolejce zachować, no bo my też organizujemy różnego rodzaju właśnie tutaj spacery z przewodnikiem po Miliczu, po Trzebnicy, w Krośnicach, takie bardziej historyczno-taborowe, renowacja taboru kolejowego, czy na przykład prowadzenie różnego rodzaju dokumentacji fotograficznej, zbiórka zdjęć, jakichś pamiątek, uwiecznianie na zdjęciach tego, co zaraz gdzieś nam może zniknąć, prowadzenie różnego rodzaju gdzieś tam prac, takich mniejszych, pozwalających na zauważenie, że tutaj gdzieś kiedyś była linia kolejowa.
1: Jednym z zadań, które przed sobą też postawiliście i o czym otwarcie mówicie, jest powrót, czy częściowa odbudowa właśnie tej wrocławskiej kolei dojazdowej. Czy jest to w ogóle możliwe? A jeżeli tak, to na jakim odcinku, bo pewnie nie na całym, mamy ścieżki rowerowe. I ile mogłoby to tak naprawdę kosztować?
0: Jeżeli mowa o odbudowie kolejki wąskotorowej, czyli ten nasz taki główny cel, bo my stawiamy to przed sobą, mówimy o tym otwarcie, my chcemy powrotu kolejki wąskotorowej. Mamy teraz, że tak powiem, upatrzony jeden odcinek, odcinek z Gruszeczki przez Sułów do Pracz i Postolina, z tym, że tutaj odcinek Pracze-Postolin to jest taki, powiedzmy, jak się uda zrobić, to będzie, jak się nie uda, to trudno. No i gdzieś tam, powiedzmy, jakby się udało, no to w dalszym etapie rozbudowa tego gdzieś w kierunku Milicza. Przede wszystkim ten odcinek jest możliwy do zrealizowania z jednego powodu. Mamy możliwość też troszeczkę przeprojektowania przebiegu ścieżki rowerowej, a położenia torów w ich oryginalnym miejscu. No i druga rzecz jest taka, że w zasadzie stacja w Sułowie, przez to, że kiedyś to była bardzo duża stacja, bo była część publiczna, część tartaczna, to jest dzisiaj jedyne miejsce, gdzie mamy możliwość budowy zaplecza technicznego dla kolejki. Już w momencie, kiedy ona będzie działała, no bo wiadomo, gdzieś wagony, lokomotywy muszą stać w bezpiecznym miejscu, muszą być naprawiane, utrzymywane, no i musi być takie miejsce. I to jest jedyne miejsce w zasadzie na szlaku całej kolejki, od Wrocławia przez Milicz do Sulmierzyc i Żmigrodu, gdzie jest to możliwe bez zakupu nowych gruntów. Ten grunt kolejowy, gdzie dzisiaj w Sułowie stoi wagon, jest parking, on jest bardzo duży. I jest tam po prostu fizyczna możliwość budowy lokomotywowni, torów postojowych, gdzie ten tabor będzie stał, powiedzmy, w zimie. Natomiast też warto zaznaczyć o to, że odbudowa kolejki wąskotorowej bardzo mocno przyczyni się do rozwoju regionu. Tak jak przed 130 laty niemalże równo kolejka się przyczyniła do rozwoju, tak dzisiaj też będzie, tylko że będzie to rozwój w kierunku turystycznym. Rozwój, który będzie bardzo potrzebny, bo też widzimy w modelu tutaj turystycznym tych ścieżek rowerowych jest jeden bardzo duży błąd. Nakierowujemy się tutaj na przyjazd turystów jednodniowych, czy powiedzmy gdzieś tam maksymalnie dwudniowych. Ten wypoczynek dłuższy to jest już raczej rzadkość. No i przyjeżdżają ludzie z Wrocławia, z Poznania, z Łodzi, czy nawet z dalszych zakątków Polski, tylko po to, żeby się tutaj przejechać na rowerze. No a wiadomo, to jest taka aktywność różna, no i powiedzmy, że zaczyna nam padać deszcz. No i teraz zastanówmy się dobrze, co mamy gdzieś w Miliczu, w okolicy takiego, gdzie możemy spędzić nawet te 2, 3, może 4 godziny, jak pada deszcz, jak coś się dzieje, co przeszkadza nam w jeździe na rowerze. No w zasadzie nie ma takich miejsc. Turysta rowerowy to jest taki turysta najczęściej w żargonie turystycznym niegrzeczny. On przyjedzie, zostawi śmieci, pojedzie. I w zasadzie to jest jedyne, co on tutaj zrobi. No a jeżeli mówimy o reaktywacji kolejki, to też bardzo ważna rzecz. Finanse. Nie jest to tanie, bo mówimy gdzieś o odbudowie torowiska. Tutaj odcinek Gruszeczka-Postolin, tak jak mówiłem, to jest 8 km i tutaj mówimy o rzędzie gdzieś około 8-11 milionów złotych na odbudowę samego torowiska. Na odbudowę 8 km toru to jest uwarunkowane no przede wszystkim tym, że jest to drogie. Materiał torowy jest drogi. Tutaj mówimy głównie o podkładach, bo też warto zaznaczyć, teraz mamy taką możliwość pozyskania nieodpłatnego dużej ilości szyn kolejowych, które służyły wcześniej na kolei dużej, na torach normalnych. Tam już są niepotrzebne, a u nas jak najbardziej się sprawdzą. I PKP przekazuje właśnie materiał torowy, szyny, elementy przytwierdzeń, to co jest najdroższe właśnie stowarzyszeniom, czy samorządom, czy gminom, które kolejki wąskotorowe posiadają. U nas też jest to możliwe, no tylko że my mówimy gdzieś o bardzo dużej ilości, no bo jeżeli mamy ponad 8 km toru, no to musimy liczyć jeszcze z torami dodatkowymi do zmiany kierunku jazdy, z torami, które będą w lokomotywie

motywowni na tej części technicznej. No i mówimy tutaj gdzieś o około 18 km bieżących szyny kolejowej. To jest bardzo dużo. No i tabor. Przede wszystkim tabor, który mamy w Miliczu, no bo mówimy tutaj o współpracy z gminą Milicz. To jest za mało, niestety. No bo mamy de facto do użytku w tym momencie tylko 3 jednostki. Lokomotywę, wagon motorowy i wagon bagażowy. Wagon zsyłowa niestety ma bardzo poważne uszkodzenie ramy, które dyskwalifikuje go w zasadzie z eksploatacji w pociągach. Mamy też wagon, który jest na wypożyczeniu w Krośnicach obecnie i 3 wagony w Środzie Wielkopolskiej, które wypożyczyliśmy kolegom z Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej Bana kilka lat temu. Ale to jest cały czas za mało. My też nie mówimy o tym, że my te wszystkie wagony, które gdzieś tam mamy na wypożyczeniach, chcemy ściągnąć, no bo one się nie odnajdą. My nie potrzebujemy dzisiaj wagonów pomnikowych, tylko potrzebujemy wagony, które są w miarę dobrym stanie technicznym, które będą mogły po prostu jeździć w pociągach. No i przede wszystkim to, co my byśmy chcieli, czyli parowóz, tak? Parowóz trzeba by było zakupić, przeprowadzić jego naprawę główną. Z takich rzeczy niezbędnych, no to jest potrzebna jeszcze minimum jedna lokomotywa spalinowa. I tutaj, jeżeli powiedzmy całość byśmy tak podliczyli, no to byłoby to gdzieś około 20, taka wersja powiedzmy na wypasie, to jest 25 milionów złotych. Na pewno będziemy szukać, nie poddamy się, to nie jest tak, że my, nie wiem, dzisiaj czy jutro sprawdzimy, że tam nie ma żadnych programów pomocowych dla takich jak my, którzy chcą sobie kolejkę zbudować, to poddajemy się, rozwiązujemy stowarzyszenie, dobra, nie ma, znikamy. Szukamy cały czas, też staramy się namawiać do tego, podkreślać to, ile ta kolejka wąskotorowa wniesie, że to będzie tak naprawdę żywe muzeum historii, ale też całego regionu, żeby też młodym ludziom pokazać, jak wyglądały niegdyś dojazdy do pracy, do szkoły, jak przywożono na wsi różnego rodzaju rzeczy, jak płody rolne ze wsi trafiały do miasta, jak to wszystko wyglądało. To będzie tak naprawdę żywe muzeum historii, ale też regionu, Milicza i okolic. No niestety będzie to dość drogie, aczkolwiek czy to jest niemożliwe? Mamy przykłady w Polsce, gdzie w zasadzie kolejki wąskotorowe odbudowywano od zera. Przede wszystkim taki bardzo popularny tutaj w naszym regionie kierunek wakacyjny. Rewal, Pogorze Lisa, Jachorze. Tam mamy 10-kilometrowy odcinek kolejki wąskotorowej de facto odbudowany od zera. Włącznie z tym, że były budowane nowe perony, nowe dworce. Nasyp kolejowy był w zasadzie ścięty do zera. Wszystko było budowane na nowo. Tabor przeszedł modernizację i to było wszystko lat temu 12. To wówczas kosztowało 40 milionów złotych, z tym, że warto zaznaczyć, że tam szyny były używane nowe na podkładach betonowych. To było tak naprawdę w takim, powiedzmy, potocznym języku wzorcowo, albo tak nawet, powiedzmy, na wypasie. Mamy kolejkę też w zachodniopomorskim. Kolejka w Koszalinie i tutaj podziwiamy kolegów z Koszalina. W 2005 roku zawiązali tam Towarzystwo Kolejki Wąskotorowej. Podobne takie jak my tutaj. I oni nie mieli w zasadzie nic. Była waląca się lokomotywownia. Tory były w dalszym ciągu rozkradane. No i dzisiaj w zasadzie 20 lat po pomyśle koledzy w Koszalinie mają 20 km toru. Jeżdżą z Koszalina do Rosnowa. Odbudowali masę wagonów. Odbudowali torowisko, bo na większości tam kolejki po prostu torowisko było rozkradzione. Można powiedzieć, że tak jak teraz tutaj u nas, no nie ma śladu po tym, że były tory. No ale przede wszystkim to, za co kolegów z Koszalina ja prywatnie podziwiam. Oni odbudowali od zera w zasadzie cały parowóz. W 2019 roku z muzeum w Gryficach wyciągnęli parowóz serii PX48. 2 lata później parowóz dymi, jeździ w zasadzie po kompletnej odbudowie. Dzisiaj prowadzą warsztat napraw parowozów u siebie na kolejce. To jest 20 lat czasu, tak? 20 lat pracy. I to jest najlepszy przykład tego, że w zasadzie my takim naszym, powiedzmy, miłośniczym staraniem możemy tą kolejkę odbudować. I to jest przykład z Polski, z kilku miejsc, gdzie takie rzeczy naprawdę wychodziły. W Anglii, w Niemczech, we Francji odbudowy kolejek, no to jest dzisiaj rzecz bardzo znana, bardzo częsta, bo doceniana została.

to jest przykład z Polski, z kilku miejsc, gdzie takie rzeczy naprawdę wychodziły. W Anglii, w Niemczech, we Francji. Odbudowy kolejek, no to jest dzisiaj rzecz bardzo znana, bardzo częsta, bo doceniana została.

0: właśnie. Północ Dolnego Śląska postawiła na upamiętnienie kolejki wąskotorowej, budując często gęsto po jej trasie ścieżki rowerowe. Jak oceniasz ty i twoi koledzy, koleżanki ze stowarzyszenia ten pomysł? Czy postawienie na ruch turystyczny szlakiem tras kolejki wąskotorowej to był dobry pomysł?
1: I tak i nie. Na to też się nie da tak odpowiedzieć, czarne czy białe. Z jednej strony dobre. Przede wszystkim dlatego, że te tereny były przez wiele lat niezagospodarowane. Budowa ścieżki rowerowej te 10 lat temu, czy więcej już nawet, tak, 15, zapewniła ciągłość gruntów kolejowych. Popatrzymy teraz na przykład na odcinki tutaj od Trzebnicy do Wrocławia. Odtworzenie linii kolejowej w 100% w oryginalnym przebiegu, no to w zasadzie wyszłoby, że komuś na przykład musimy przez Salon przejechać torami, bo już tak to się po prostu gdzieś tam zabudowało. No a tutaj jest to możliwe, no bo mamy ścieżkę rowerową. Też jest to bardzo dobre, no bo coraz więcej ludzi dowiedziało się o tym, że w tym miejscu coś de facto było. I minus. My przede wszystkim działając, no to też nie chcemy działać w taki sposób, że budując coś, niszczymy drugie, tak? Nie zamierzamy działać tutaj w taki sposób, może w jaki zadziałano ze ścieżkami rowerowymi, tylko chcemy połączyć to. Żeby to działało razem, żeby to po prostu, to może razem funkcjonować, to nie jest tak, że mamy albo ścieżkę rowerową, albo kolejkę, chcemy zrobić tak, żeby było i to, i to. Często też jeździmy na rowerach, no bo to też nie jest tak, że my gdzieś tam jesteśmy grupą pasjonatów kolejnictwa, no to my każdą wolną chwilę spędzamy, że tak powiem, na kolei. Tylko my też jeździmy na rowerach, pływamy na kajakach, na żaglówkach, czy robimy inne rzeczy gdzieś tam, kto jakie ma inne hobby, no to wiadomo, to robi. No i turystyka rowerowa, no to jest naprawdę bardzo fajna, rozwojowa rzecz. Natomiast no też trzeba pamiętać o tym, że ona nie przynosi zysków, tak, de facto, w takim modelu biznesowym, jaki mamy tutaj. Bo też nie mówimy o budowie ścieżki rowerowej dla mieszkańców. Tak, na logikę weźmy na przykład, ile mieszkańców z Sułowa czy Milicza jeździ rowerem ścieżką z Sułowa do Milicza w celu dojazdu, nie wiem, do pracy czy do szkoły. Więc to też jest taki minus, tak, patrząc z drugiej strony. Natomiast no, jest to jest, my chcemy mieć kolejkę, ale chcemy też mieć ścieżkę rowerową i tego się trzymamy.
0: Wiele lat temu, można powiedzieć w miejsce, ale nie w tym samym miejscu oczywiście, tej kolejki wrocławskiej, pojawiła się Krośnicka Kolej Wąskotorowa. Zespół pałacowo-parkowy Krośnice, Wierzchowice to miejsce, w którym mamy taką pamiątkę historii, pamiątkę o kolejkach, które tutaj jeździły. Czy wybierając się do Krośnic na teren kolejki, możemy poczuć klimat tamtych dni, gdy takie kolejki kursowały właśnie między Miliczem, Żmigrodem, Trzebnicą a Wrocławiem? To jest warte odwiedzenia miejsce, tak z waszej kolejowej perspektywy patrząc?
1: Uważam, że tak. Kolejka w Krośnicach to jest naprawdę wartościowe miejsce, pomimo tego, że no, możemy popatrzeć, mamy w zasadzie pętlę wokół parku, jeździmy w kółko, nie mamy za dużo taboru, tak, no bo nie mamy, nie wiem, pociągu, tak jak na innych kolejkach zestawionego, nie wiem, z 8-10 wagonów, gdzie mamy kilka różnych serii typów. Natomiast to jest taka namiastka tego, co kiedyś było. To jest wszystko urządzone w ładnym zespole parkowo-pałacowym. Mamy zrobione mniejsze przystanki, które gdzieś tam architekturą nawiązują do tych oryginalnych z kolejki. Tabor jest przede wszystkim oryginalny. Kolejka w Krośnicach jest obsługiwana lokomotywą spalinową typu WL-180. Identyczne lokomotywy niemalże pracowały tutaj w Trzebnicy, w Miliczu. Dzisiaj to jest najstarsza jeżdżąca lokomotywa spalinowa w województwie dolnośląskim. Wagony są też oryginalne, chociaż oryginalnie były to wagony towarowe, dzisiaj są to wagony pasażerskie. Mamy też ekspozycję w postaci dwóch parowozów, jednego wagonu pasażerskiego, tego takiego już typowo pasażerskiego z lat 50. No i przede wszystkim na kolejce w Krośnicach jest jeszcze parowóz. Ostatnie kursy parowóz wykonał niespełna 2 lata temu. Wszystko to przez koszty naprawy. Kocioł to jest zbiornik, który jest dozorowany i niestety tutaj naprawa główna parowozu, no to w tym momencie to jest koszt w przypadku parowozu z Krośnic około 2 milionów złotych. Ja osobiście polecam, my tam też jako stowarzyszenie prowadzimy różnego rodzaju działania, żeby to urozmaicić. Naprawdę jest warto przyjechać, zobaczyć, poczuć dawny klimat. Przede wszystkim to taka bardzo banalna rzecz, którą możemy w Krośnicach doświadczyć, a której nie doświadczymy jadąc nawet pociągiem retro dzisiaj po normalnym torze, czyli stukotku w trakcie jazdy. Bo mamy w Krośnicach klasyczny tor stykowy. Dzisiaj to jest w zasadzie

0: nie spotykamy.
1: Może też na marginesie mamy przykład budowy kolejki wąskotorowej w zasadzie od zera. Nie od budowy, tylko budowy całkowicie nowej. To jest do dzisiaj najmłodsza kolejka wąskotorowa w Polsce. Zbudowana od zera. W zasadzie najbliższy przykład tego, że można zrobić coś od zera de facto z takich rzeczy kolejowych.
2: Lasy pod szczególnym nadzorem. Mowa o zagrożeniu pożarowym, które w nadleśnictwie Milicze wykrywane jest przy użyciu cyfrowego systemu monitoringu. Przed laty na wieżach obserwacyjnych pracowali obserwatorzy, teraz nad lasem stacjonują kamery. O szczegółach opowiedziała mi leśnik Alicja Ołtaszewska z nadleśnictwa Milicz oraz obserwator z systemu monitoringu Robert Walerieńczyk.
3: Nadleśnictwo Milicz, jak każde nadleśnictwo w Polsce, prowadzi stały system monitoringu sytuacji w lasach, czy nie dochodzi w nich do pożarów. Macie słynne dwie wieże, o których wiele lat temu rozmawialiśmy. No właśnie, gdzie one są i czym, że tak powiem, zajmują się obserwatorzy nadleśnictwa w swojej codziennej pracy?
4: Alicja Ołtaszewska, starszy specjalista służby leśnej do spraw ochrony lasu i ochrony pepoż w nadleśnictwie Milicz. Wieże znajdują się niezmiennie w tych samych miejscach, czyli blisko miejscowości Zwierzyniec oraz blisko miejscowości Łazy Wielkie. Natomiast samo wzgórze, na którym znajduje się ta wieża, jest to wzgórze Gęśnica. Najwyższe wzniesienie w okolicy. Obie są jednakowe, z kręgów betonowych, w wysokości około 32 metrów z kabiną obserwatora na szczycie. I teraz tak, do niedawna mieliśmy obserwatorów, ludzi, którzy siedzieli na tych wieżach, natomiast na dzień dzisiejszy, od właściwie od roku 22, mamy kamery zamontowane, czyli nie potrzebujemy już obserwatorów bezpośrednio na wieżach, natomiast kamery przesyłają nam obraz do punktu alarmowo-dyspozycyjnego w nadleśnictwie Milicz i na podstawie tego obrazu wyszukujemy pożary.
3: No właśnie, dużo się zmieniło. Parę lat temu byliśmy na wzgórzu Gęślica, wchodziliśmy na szczyt wieży, gdzie pracował obserwator. Teraz pracuje on w Miliczu, w siedzibie nadleśnictwa. Co do jego obowiązków należy?
4: Do obowiązków obserwatora w tym sezonie największego zagrożenia pożarowego, czyli powiedzmy, że to jest od 1 marca do 30 września, obserwator dyżurny punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli w skrócie PAD, przychodzi do biura nadleśnictwa i w tym miejscu włącza system, który przesyła nam obraz tutaj do punktu oraz pomaga w wykrywaniu pożarów. Czyli zadanie obserwatora polega na tym, żeby wszystko uruchomić, a następnie obserwować obraz z kamer. Mamy w sumie po 6 kamer. Jedna jest kamera obrotowa z 30-krotnym zoomem właśnie na jednej i na drugiej wieży, natomiast dodatkowo mamy 5 kamer stałopozycyjnych i one patrzą tylko i wyłącznie w jednym kierunku i ten obraz nam się nakrywa, dając pełną panoramę, pełen widok. Dyżurny, który tu pracuje, ma dodatkowo, że tak powiem, pomoc w postaci wykrywania i detekcji przez system, ponieważ nie musi on tylko i wyłącznie patrzeć na obraz, na monitorach, ale ma również system, który wykrywa potencjalne zagrożenie, potencjalne zadymienie. Z tym, że tak, nie każde zadymienie to jest faktycznie pożar lasu. To może być zakurzenie spowodowane oraniem ciągnika rolniczego, to może być parowanie wody po jakichś intensywniejszych opadach deszczu, może to być rozpalony po prostu piec i dym wydobywający się z komina.
3: Stosowanie tego nowoczesnego systemu monitoringu przy użyciu kamer i jednego obserwatora, nie jak wcześniej dwóch obserwatorów, daje lepsze efekty. Widzicie zmianę na plus, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe w lasach?
4: Oczywiście, że tak. Jest to jednak system bezpieczniejszy, dokładniejszy. Bezpieczniejszy szczególnie dla ludzi, dla obserwatorów, którzy byli na wieżach. No wiadomo, warunki, jakie na wieżach panują, to bywają różne. Od zimna w okresie tym wiosennym i późno jesiennym, poprzez upały po prostu w lipcu, w sierpniu. Tak więc tutaj czynnik ludzki był bardziej czynnikiem determinującym do zmiany systemu. Natomiast sam system jest również bardzo dobry. Jest to system jeszcze uczący się, jeszcze rozwijany, więc myślę, że z biegiem lat będzie to również system, który wejdzie na większy obszar Polski, no i będzie pomagał w pracy nam, leśnikom, w wykrywaniu tych pożarów.
3: Mówiąc pół żartem, pół serio, oko kamery jest sprawniejsze niż oko obserwacyjne. Więcej zauważy, dokładniej wskaże lokalizację pożaru?
4: Samo oko kamery na pewno nie jest dokładniejsze, ponieważ jednak ma swoje ograniczenia. Wzrok obserwatora wspomagany lornetką byłby na pewno dokładniejszy, zależy oczywiście też od człowieka. Natomiast samo to wspomaganie w postaci detekcji, wykrywania, czyli tego inteligentnego systemu, powoduje, że no jest on jednak dokładniejszy od człowieka.
3: Na czym polega pana codzienna praca, siedząc tutaj w biurze w nadleśnictwie Milicz i obserwując nasze okoliczne lasy?
5: Robert Walerieńczyk, obserwator. Codzienna praca od 11 do 8 godzin, to schodzi na włączeniu dwóch monitorów i obserwacji obrazu

na monitorach i czy nie ma jakiegoś zadymienia. Trzeba skorygować to, czy to właśnie jest dym z komina, czy pożar lasu. W komputerze tutaj sygnał daje, jeżeli kamera rozpozna jakieś zadymienie, to jest sygnał i wtedy właśnie trzeba to zweryfikować, czy to jest pożar lasu, czy jakieś inne zadymienie. Kamera 360 stopni dookoła patrzy.

0: weryfikujemy, czy to jest pożar, czy zadymienie jakieś.
1: No i zakładając, że jest to pożar, co dalej? Na czym te dalsze działania pana polegają?
0: No jeżeli jest to pożar, to dalsze działania polegają na powiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej, później osób z nadleśnictwa, wozu patrolowego z nadleśnictwa, przede wszystkim leśniczego, żeby to potwierdził jeszcze, czy to jest faktycznie pożar lasu.
1: Dużo takich sytuacji już pan obserwował?
0: Dużo sytuacji kamera pokazuje tutaj, ale to przeważnie są jakieś zadymienia, dym z komina, jakaś tam orka.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach. Zmiany w planie budowy dróg, letnie remonty w szkołach oraz postępy w odwiertach geotermalnych w Trzebnicy. Zbliżamy się do końca pierwszego półrocza. To dobry moment, by sprawdzić, co dzieje się w tegorocznych inwestycjach gminy Trzebnica. O postępach prac i nowych projektach rozmawiałem z sekretarzem gminy Danielem Buczakiem. Za chwilę półrocze to dobry moment na to, by porozmawiać o tym, co dzieje się aktualnie na froncie trzebnickich robót, trzebnickich inwestycji. Nie można inaczej zacząć tej rozmowy jak od inwestycji, która dominuje tak naprawdę tegoroczny budżet gminy Trzebnica. Mowa oczywiście o odwiercie geotermalnym. Co w tej chwili słychać na tej inwestycji? Na jaką głębokość już się wierciliście i co te odwierty w tym momencie mówią?
3: Daniel Buczak, sekretarz gminy Trzebnica. Aktualnie dzięki zastosowaniu takiego dodatkowego sprzętu o nazwie MOT wgłębny udało się przyspieszyć prace wiertnicze. Aktualna głębokość odwiertu wynosi 2460 metrów. Do poziomu docelowego, czyli do poziomu 3000 metrów, brakuje około 540 metrów. No i tak naprawdę o wynikach tych badań, tego odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego, będziemy mogli się przekonać, jak te 3000 metrów osiągniemy. Zgodnie z projektem, na tej głębokości powinna się znajdować woda o temperaturze około 80 stopni. Natomiast w międzyczasie, dochodząc do obecnej głębokości, natrafiliśmy na dwa takie obszary wodonośne, o bardzo ciekawych parametrach, mogących mieć zastosowanie w lecznictwie uzdrowiskowym. Szczególnie przechodząc poprzez obszar wodonośny z tak zwanego pstrego piaskowca, natrafiliśmy na wody o właściwościach leczniczych uzdrowiskowych. Woda ta ma bardzo dobrą mineralizację i bardzo dużą wydajność, około 20 metrów sześciennych wody. Temperatura wynosiła 42 stopnie, z tego co pamiętam. Natomiast pierwszy obszar wodonośny był płycej i tam woda na wypływie miała 32 stopnie, z tego co pamiętam.
1: Jeżeli chodzi o te parametry, jesteście z nich zadowoleni? One są zgodne z przewidywaniami wcześniejszymi?
3: Przewidywania dotyczyły głębokości 3000 metrów i wykorzystania tych wód przede wszystkim pod kątem termalnym, w sensie, żeby można było je wykorzystać do ogrzewania m.in. obiektów użyteczności publicznej. Natomiast te badania wód na tych dwóch etapach wodonośnych są takimi badaniami dodatkowymi, które zechcieliśmy przeprowadzić. I tutaj spodziewaliśmy się, że natrafimy tutaj na wody o podobnych właściwościach do wód odkrytych w latach 70. z otworu IG1. Czyli mamy kilkaset metrów dalej u podnóża Lasu Bukowego i Willi Zamek taki otwór głębinowy z lat 70. i tam na głębokości 1350 metrów odkryto wody termalne, bo tam również temperatura na wypływie wynosiła chyba 37 stopni, z tego co pamiętam, to są już wody termalne, ale również o właściwościach leczniczych, więc w przypadku otworu tego nowego, czyli Jadwiga T1, spodziewaliśmy się natknąć na wody o podobnych właściwościach leczniczych i to się na szczęście potwierdziło. Natomiast ciekawostką jest to, że sam otwór IG1, czyli ten stary z lat 70., tam wydajność tego odwiertu była zdecydowanie mniejsza. Z tego co pamiętam, to były chyba 3 metry sześcienne. Natomiast tutaj mamy wydajność na poziomie 20 metrów sześciennych. Te właściwości lecznicze udało się potwierdzić i mamy nadzieję, czy mamy zamiar wykorzystać takie wody w przyszłości w celach leczniczych.
1: Z tego co słyszymy, jeszcze ponad pół kilometra odwiertu przed gminą Trzebnica. Czy te 80 stopni, o których pan wspomniał, są realne w tym najgłębszym punkcie? To jedno pytanie i drugie, ile tak naprawdę ten odwiert jeszcze będzie trwał?
3: Ciężko mi się wypowiadać co do tego, jaką temperaturę wody znajdziemy na tych 3000 metrów. Tak naprawdę nie mamy tutaj żadnego materiału porównawczego w najbliższej okolicy. Tak głębokie odwierty są oczywiście w Polsce wykonywane, natomiast są one wykonywane stosunkowo daleko od Trzebnicy, więc ciężko tutaj prognozować, jaką temperaturę wody uzyskamy na 3000 metrów. Natomiast co do terminów tego naszego odwiertu, to zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą prac, czyli firmą Algeo, prace wiertnicze powinny zakończyć się do końca czerwca bieżącego roku, natomiast cała umowa zakończy się z końcem trzeciego kwartału, czyli do końca września 2020.

0: 1996 roku i wówczas powinny zostać wykonane i opracowane badania hydrogeologiczne, prace geofizyczne i powinna fizycznie zostać zlikwidowana wiertnia i uporządkowany teren budowy.
1: Gmina Trzebnica wiele lat temu postawiła na to, by rozwijać siebie jako gminę, jako miejsce właśnie takie uzdrowiskowe. Takim pierwszym projektem była budowa tężni nad stawami trzebnickimi. Teraz trwają prace związane z budową kolejnych tężni, ale po ostatniej sesji budżetowej wiemy też, że planujecie również odnowić te starsze tężnie. Pomówmy zatem, co dzieje się w obu tych inwestycjach związanych z tężniami.
0: Prowadzimy inwestycję polegającą na budowie nowej tężni przy ulicy Leśnej w Trzebnicy. Wartość tego zadania wyniosła 1 300 000 zł. Prace budowlane zostały już zakończone i jesteśmy obecnie na etapie procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym w najbliższych 2 tygodniach, wydaje mi się, powinien ten obiekt zostać już dopuszczony do użytkowania. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy, na sesji absolutoryjnej, zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 153 000 zł na modernizację tej pierwszej, czyli starej tężni solankowej w Trzebnicy. Zakres tych prac obejmuje czyszczenie tego obiektu, malowanie i impregnację jego konstrukcji, zabezpieczenie płyty betonowej żywicą, wymienimy pokrycie dachu, wymienimy przede wszystkim tarninę, po której

pierwszej, czyli starej tężni solankowej w Trzebnicy. Zakres tych prac obejmuje czyszczenie tego obiektu, malowanie i impregnację jego konstrukcji, zabezpieczenie płyty betonowej żywicą, wymienimy pokrycie dachu, wymienimy przede wszystkim tarninę, po której

0: tutaj Urzędu Miejskiego w Trzebnicy przez firmę, która obsługiwała tą tężnię, ale on był wykonywany na miejscu. Teraz ta nowa tężnia solankowa oraz ta stara po wykonaniu prac remontowych będzie zasilany solanką naturalną, zakupioną już u certyfikowanego dostawcy. Natomiast docelowo chcielibyśmy, aby obydwie tężnie solankowe zasilane były solanką z otworu IG1, czyli tego otworu z lat 70. Prawo polskie dopuszcza pobranie na miejscu takiej solanki na otworze oraz jej przewóz docelowo na miejsce, w którym jest tężnia solankowa. Nawet służbami komunalnymi beczkowozem można taką wodę będzie przewieźć i wykorzystać w miejscu, w którym są tężnie.
1: Skoro za tydzień, dwa zakończą się prace związane z budową drugiej tężni nad Stawami Trzebnickimi, no to w sumie wypadnie nam koniec czerwca. Rozpoczną się wakacje. To z jednej strony czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale dla gmin jest to też dość intensywny czas, jeżeli chodzi o remonty letnie w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach. Zacznijmy może zatem od tego, co dzieje się przy żłobkach. Jeden jest w budowie, a przy drugim zaplanowaliście remont placu zabaw.
0: Zgadza się. Przy przedszkolu imienia Krasnala Hałabały w Trzebnicy zaplanowaliśmy remont placu zabaw, który znajduje się przy tym obiekcie. Jesteśmy na takim etapie, że musieliśmy niestety powtórzyć przetarg na wybór wykonawcy tej inwestycji. Po prostu jedyna oferta, która wpłynęła w ramach tego pierwszego przetargu, była niezgodna z naszymi warunkami zamówienia. W tym placu zabaw planujemy wymienić wykładziny z tworzyw sztucznych. Wymienimy również elementy zabawowe oraz, co ciekawe, zamontujemy takie żagle, słupy z żaglami z materiału, tak żeby dzieci na tym przedszkolu mogły po prostu w miesiącach letnich korzystać z zadaszenia. No, było z tym troszeczkę problemów, ponieważ tu pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wyrażali zgody na postawienie takich konstrukcji żaglowych. Natomiast po spotkaniu z panią Renatą Kucharską na miejscu tej inwestycji udało nam się porozumieć i takie zadaszenia zostaną wykonane. Całą inwestycję planujemy oczywiście zakończyć wraz z końcem wakacji. Jesteśmy na etapie końcowym inwestycji polegającej na utworzeniu 30 miejsc, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnym żłobku imienia Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy, czyli w żłobku przy ulicy Wojska Polskiego 6. Wartość tych prac jest stosunkowo duża, jest to 1 230 000 zł, ale tutaj gminie udało się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne z programu Aktywny Maluch. Zakres tych prac obejmuje dostosowanie i remont dwóch sal do potrzeb żłobkowych, remont holu budynku, szatni, toalet, pomieszczeń socjalnych, remont wejścia do budynków, schodów oraz wykonanie rampy, wjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację istniejącego placu zabaw oraz wejścia na teren przedszkola. Te prace również planujemy zakończyć wraz z końcem wakacji. Te prace fizycznie już się kończą. Będziemy w lada chwila występować z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. W szkole podstawowej nr 1 w Trzebnicy chcielibyśmy w miesiącach wakacyjnych zmodernizować toalety na pierwszym piętrze. Wymienimy tam instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, położymy nowe płytki na ścianach i na podłożu.

0: pozyskać gminie Trzebnica środki finansowe w wysokości 214 tysięcy złotych na adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia takiego gabinetu dentystycznego. Co ciekawe, taki gabinet dentystyczny obsługiwał będzie nie tylko uczniów szkoły podstawowej nr 3 w Trzebnicy, ale również uczniów pozostałych szkół gminnych oraz uczniów liceum ogólnokształcącego w Trzebnicy. Gmina Trzebnica prowadzi również inwestycje o nazwie budowa budynku edukacyjnego na terenie gminy Trzebnica, który polega na wykonaniu projektu i budowy punktu przedszkolnego wraz z placem zabaw przy szkole podstawowej w Ujeźcu Wielkim. To zleciliśmy w formule zaprojektuj i wybuduj. Powstanie do końca sierpnia przyszłego roku. Budynek jednooddziałowy, parterowy o powierzchni zabudowy około 400 m kwadratowych. Będzie to budynek przedszkolny. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. Wartość tego zadania wynosi prawie 2,5 miliona złotych, a zadanie to zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie funduszów europejskich dla Dolnego Śląska.
1: Trzymając się tematyki kończącego się pierwszego półrocza, zahaczmy jeszcze o inwestycje z szeroko pojętej ochrony ludności i obrony cywilnej. Przypomnijmy, jakim budżetem na te zadania dysponujecie i co dzięki tym środkom uda się w gminie wybudować, zrealizować bądź zakupić.
0: W tym roku chcielibyśmy przeprowadzić drugi etap zakupów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W pierwszym etapie, w zeszłym roku, zakupiliśmy bardzo dużo masek ratunkowych na potrzeby naszych ochotniczych straży pożarnych. W tym roku doposażymy w pierwszym zadaniu te maski ratunkowe poprzez adaptery do masek Scott oraz autonomiczne aparaty powietrzne do masek Scott. Natomiast w ramach drugiego zadania uzupełnimy zasoby infrastruktury niezbędnej do realizacji tego programu ochrony ludności i obrony cywilnej poprzez doposażenie naszych ochotniczych straży pożarnych, straży miejskiej oraz zasobów magazynowych gminy Trzebnica poprzez zakup m.in. gaśnic piankowych, gaśnic śniegowych, odkurzacza do wody brudnej, 4 sztuk agregatów prądotwórczych, 17 sztuk defibrylatorów, systemu oświetlenia namiotowego oraz 10 sztuk najaśnic akumulatorowych z masztami teleskopowymi. Kupimy również 2 komplety napełniaczy do worków z piaskiem, hełmy ochronne, rękawice techniczne, deski ortopedyczne, banki energii, 12 sztuk składanego panelu solarnego do magazynów energii i przenośny maszt oświetleniowy. Gmina Trzebnica zaplanowała również inne wydatki majątkowe z myślą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Takie zestawienie zostało wysłane do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Czekamy tutaj na pozytywną akceptację ze strony wojewody dolnośląskiego. Jeżeli taka zgoda będzie, to oczywiście ogłosimy przetarg i takich zakupów dokonamy.
1: W czerwcu odbyła się też kolejna sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy. Była to sesja absolutoryjna, dość nietypowa, bo Rada Miejska udzielała absolutorium, zatwierdzała sprawozdanie z wykonania budżetu, za które odpowiedzialny był burmistrz Marek Długozima, obecnie zawieszony w obowiązkach. Stąd ta nietypowość, bo tak naprawdę wykonawcy budżetu na sesji nie było. Ale to, że burmistrza nie ma, nie oznacza, że życie w gminie ustało, bo na tej samej sesji Rada dokonała też nowelizacji tegorocznego budżetu. Część zadań usuwając z niego, a część zadań dodając. Wiele pomniejszych projektów, które od dłuższego czasu czekały na realizację. Co w takim razie wypadło z tego budżetu w trakcie zmian, a także jakie nowe projekty zaplanowaliście jako kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy?
0: Tak, budżet ten musieliśmy dostosować do naszych możliwości oraz potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Mówiąc o możliwościach, mam tutaj na myśli planowany wcześniej remont ulicy Polnej w Trzebnicy. To jest stosunkowo duża inwestycja i środki finansowe, które były zapisane na ten cel w wysokości 1 000 000 złotych, nie pozwoliłyby na wykonanie takiej budowy ulicy Polnej w Trzebnicy. W związku z tym pieniądze z tej inwestycji w większości zostały ściągnięte. Przesunąć w czasie musieliśmy inwestycję dotyczącą budowy ulicy Lotników Polskich w Kobylicach. Środki inwestycyjne przewidziane na ten cel w wysokości 250 tysięcy złotych z pewnością nie wystarczyłyby na wykonanie tej drogi. W związku z tym ta inwestycja została przesunięta w czasie i na 2027 rok. Musieliśmy również czasowo zrezygnować z wykonania 2 doświetlonych przejść dla pieszych. W sensie jedno z tych doświetlonych przejść dla pieszych powstanie w miejscu według nas bardziej zasadnym, to znaczy w miejscu przy ulicy Obrońców Pokoju w Trzebnicy na wysokości dawnego budynku sanepidu. W miejscu, w którym bardzo dużo młodzieży i mieszkańców Trzebnicy korzysta z tego przejścia, idąc ulicą kolejową do dworca kolejowego w Trzebnicy. To połączenie kolejowe zostało znowu przywrócone, więc ten ruch zarówno do dworca kolejowego, jak i do dworca osobowego ponownie jest duży i dlatego w miejscu tym zostanie wykonane doświetlone przejście dla pieszych. Natomiast początkowo planowaliśmy również drugie przejście, doświetlone przejście dla pieszych. przy ulicy Bochenka w

0: Strzebnicy. No tutaj niestety na tą chwilę nie będziemy mogli sobie pozwolić na wykonanie obu tych przejść. Skupimy się na wykonaniu w tym roku tego ważniejszego, czyli przy ulicy Obrońców Pokoju. Natomiast w przyszłym roku chcielibyśmy wykonać również drugie doświetlone przejście dla pieszych przy ulicy Bochenka w Strzebnicy. Z budżetu gminy Strzebnica wykreślone zostały również środki w wysokości 100 tysięcy złotych na budżet obywatelski. Mimo wszystko w to miejsce wiele innych zadań. Jednym z takich zadań jest wykonanie projektu póki co drogi gminnej, która będzie prowadziła do nowej komendy powiatowej policji w Strzebnicy. Wykonamy projekt techniczny nie tylko tej drogi, ale również przebudujemy skrzyżowanie u zbiegu ulic Oleśnickiej i Czereśniowej w Strzebnicy. Chcielibyśmy, aby w tym miejscu powstało rondo. Jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy, dokumentacji projektowej. Chcielibyśmy, aby ta inwestycja zakończyła się w momencie zakończenia budowy komendy powiatowej policji, czyli za 2 lata. Udało nam się pozyskać środki finansowe z programu dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dzięki temu powstanie droga gminna w miejscowości Marcinowo. Jest to droga na samym końcu miejscowości. Jak jedziemy, wyjeżdżamy już z Marcinowa na Rzepotowice, to jest taka droga idąca w prawo, która przebiega koło boiska gminnego. Wprowadziliśmy środki finansowe na wykonanie kolejnych inwestycji i są nimi m.in. wykonanie remontu schodów terenowych przy ulicy Słonecznej i Wałowej w Strzebnicy. Zabezpieczyliśmy również środki finansowe na wykonanie w partnerstwie z powiatem strzebnickim brakującego elementu chodnika w miejscowości Ligota. To jest na samym końcu miejscowości, przez miejscowość Ligota w kierunku Masłowa wzdłuż drogi powiatowej. Wprowadzone zostały również środki finansowe na przebudowę ulicy Porzeczkowej w Strzebnicy. To jest na osiedlu Grunwald, bardzo blisko miejsca, w którym obecnie prowadzone są prace wiertnicze na otworze Jadwiga T1. Chcielibyśmy, aby wykonanie tej inwestycji rozpocząć po zakończeniu już prac wiertniczych i po demontażu tak naprawdę całej instalacji wiertniczej. Zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 50 tysięcy złotych na rozpoczęcie prac związanych z budynkiem Immaculata w Strzebnicy. To jest budynek posanatoryjny, który należał wcześniej do sióstr Boromeuszek. Chcielibyśmy za te środki wykonać taki najbardziej niezbędny remont dachu tego obiektu, zabezpieczyć w zasadzie dach tego obiektu. W przyszłym roku planujemy wykonanie całościowej dokumentacji projektowej na remont dachu budynku Immaculata i będziemy tutaj się starali o środki zewnętrzne na ten cel. W budżecie gminy Strzebnica znalazły się również środki finansowe na modernizację kina Polonia w Strzebnicy. Dzięki tym środkom chcemy wymienić tak naprawdę ekran kinowy, zrobić renowację foteli kinowej, zakupić drukarki do biletów i do biblioteki kinowej w celu po prostu zwiększenia komfortu widzów.
1: Hokejówka w Rudzie Mielickiej jest już otwarta. Na mieszkańców i turystów czeka odrestaurowane obiekty zabytkowej gajówki. Osoby zaangażowane w projekt mówią zgodnie, pracę wykonano w niej w ostatniej chwili. Obiekt został uroczyście otwarty pod koniec kwietnia, a ja pojawiłem się na miejscu z naszym mikrofonem. Czy spadł panu kamień z serca po tym, jak ten piękny obiekt, gajówkę w Rudzie Mielickiej, udało się oddać do użytku?
2: Marcin Calów, nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz. Tak, takim powiem bardzo dużym kamieniem, który ciążył mi i przez który nie mogłem spokojnie funkcjonować, to było faktycznie stan gajówki. Przede wszystkim jak doprowadzić do tego stanu, żeby ten obiekt przywrócić nam, społeczności, żeby cieszyli się wszyscy dookoła z tego, że taki obiekt jest tutaj.
1: Prace trwały wiele miesięcy. Z tego, co mówiliście podczas uroczystego otwarcia, gajówka tak trochę jak Feniks z popiołów się odradza, bo wiele także nieplanowanych sytuacji było w trakcie tej budowy.
2: Tak. Jak wiecie państwo, z takimi obiektami jest tak, że nie do końca da się wszystko przewidzieć. Nie mogliśmy wszystkiego przewidzieć, chociażby uderzający konar w ostatnim momencie, który uszkodził nam bardzo mocno ten obiekt. To był chyba ostatni dzwonek dla gajówki. Takie mamy wszyscy wrażenie. Ten ostatni dzwonek, który no nie wszyscy słyszeli, już byli w stanie nawet wyjść z takiego założenia, że jeszcze można coś tu zrobić. Nam się udało. Udało nam się przede wszystkim dlatego, że sztab ludzi nad tym pracował, wspaniałych ludzi, wspaniała kadra Nadleśnictwa Milicz, która wykonała potężną pracę do tego, żeby napisać wniosek, przeprowadzić całość inwestycji, no i tak, żebyśmy mogli spokojnie usiąść i popatrzeć na niego w najlepszym wydaniu.
1: Inwestycja jest zakończona. Jak ten obiekt obecnie wygląda?
2: No, obiekt został, ma już wszystkie zgody na funkcjonowanie. Obiekt przywróciliśmy do takiego stanu po generalnym wręcz remoncie. Mamy 2 sale, więc to póki co jeszcze nie jest przystosowane do funkcjonowania, ale cały dół tak, jak było wcześniej, bo wcześniej też nie było tak, że piętro funkcjonowało. Przywróciliśmy cały dół, salę audio i salę takich spotkań. Oczywiście jest kuchnia i zaplecze, toalety. Wszystko w obiekcie jest na takim standardzie, że można spokojnie funkcjonować różnego rodzaju jakieś występy i zadania zarówno przyrodnicze, edukacyjne czy kulturalne. Ten obiekt wszystko to ma.
1: No właśnie, jakie plany na przyszłość? Jak zamierzacie wykorzystywać tą gajówkę?
2: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że gdyby nie zaangażowanie Lasów Państwowych, ten obiekt nie byłby w stanie dzisiaj wyglądać tak, jak wygląda. Bo to, że zdobyliśmy dofinansowanie z Fundacji Most the Most, to jest jedno. Tak naprawdę zobowiązania Lasów Państwowych do tego, żeby ten obiekt funkcjonował i przywrócony został do tych standardów, to jest tak naprawdę drugie tyle. Ale chcemy, żeby ten obiekt funkcjonował zarówno jako obiekt, taka brama dla stawów miedzickich, dla całego rezerwatu, również dla leśnego kompleksu promocyjnego, bo takim jesteśmy, leśnym kompleksem promocyjnym, czyli jak sama nazwa mówi, promocja naszej przyrody tutaj lokalnej, tak żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, gdzie jest Milicz i Dolina Barycz. Będzie funkcjonował w konfiguracji zarówno tak jak Dom Drzewa, zarówno będzie wynajmowany przez na różne zajęcia, czy ornitologiczne. Bardzo dużo zajęć związanych tutaj z okolicą, z przyrodą, z miejscowością Ruda Milicka.
1: Gajówka w Rudzie Milickiej została odrestaurowana, można powiedzieć odbudowana i otwiera swoje drzwi na turystów. Jak ważne jest to miejsce, patrząc na cały obszar Doliny Baryczy, tego leśnego kompleksu promocyjnego.
3: Marcin Kadej, profesor Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy. Bardzo ważne, dlatego że Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Doliny Baryczy to przede wszystkim przyroda, czyli to, co stanowi składnik biologiczny, przyrodniczy, lasy, woda, to, co w tej wodzie, w tych lasach i wokół lasów żyje. Ale nie zapominajmy, że Lasy Doliny Baryczy to miejsce wpisane w historię tego regionu. A gajówka, którą dzisiaj uroczyście jesteśmy w stanie i obejrzeć, i otworzyć, jest właśnie miejscem, które tę historię tworzyło. To przepiękny element, który pokazuje nie tylko pod kątem swojej bryły, jak wspaniała architektura była tutaj realizowana niegdyś historycznie. To jest zatem świadek historii, budynek, obiekt, który niezwykle pasuje do tego miejsca i szkoda, że tych obiektów obecnie na terenie Doliny Baryczy jest coraz mniej. One po prostu podupadają. Z takich obiektów, które mi przychodzą do głowy, to są to te domy budowane z rudy. To są te przepiękne obiekty, które każdy turysta, spacerowicz, wędrowiec, osoba, która jeździ tutaj na rowerze, jest w stanie zaobserwować. Jeśli chodzi o samo nadleśnictwo Milicz, to jednym z takich ciekawszych architektonicznie obiektów dla mnie jest Dom Drzewa, w którym też przecież po rewitalizacji, po renowacji mamy zachowany element historyczny, architektoniczny, w którym nomen omen dziś realizowane są cykle edukacyjne. Głównie dzieci, młodzież są w stanie korzystać z informacji, wiedzy przekazywanej tam przez edukatorów na temat ekosystemu, zwłaszcza ekosystemu leśnego, i to jest chwalebne.
1: Jeżeli chodzi o sam obiekt gajówki, kto powinien pana zdaniem go odwiedzić, żeby poznać i to miejsce, ale też być może stawy milickie, Dolina Baryczy?
3: Paradoksalnie to miejsce już jest mocno przesycone turystami. Ruch turystyczny praktycznie z roku na rok narasta, co zaczyna stanowić poniekąd problem. Dlatego miejsca też, myślę, że dla samych mieszkańców. Natomiast istotne jest to, żeby powiedzieć prawdę, a prawda jest następująca. Praktycznie każda osoba, której na sercu leży estetyka, piękno, historia, szacunek do tej historii, ale także chciałbym to tutaj podkreślić, szacunek do ludzi, którzy podjęli trud ratowania tego obiektu tu, w Rudzie Milickiej, powinni chcieć tutaj przyjechać, zwłaszcza, że miejsce zaprasza, bo jest niewielki, ale jednak parking. Samo miejsce jest na tyle obszerne, że po mieści są zresztą przygotowane dla rowerzystów specjalne stojaki, więc zarówno osoby, które uprawiają tak zwany trekking, osoby, które uprawiają rowery, są, myślę, mile tu widziani, nawet wtedy, jeśli drzwi tego obiektu będą zamknięte.
1: Ale oby były jak najczęściej otwarte, także na chlubę LKP Lasy Doliny Baryczy.
3: Myślę, że tak, przede wszystkim na poczet wielkiego uznania tych ludzi, którzy przyczynili się właśnie do odtworzenia piękna tego obiektu. Jest ich cała rzesza. W trakcie tej uroczystości mieliśmy okazję wysłuchać, jak wiele osób stoi za tym sukcesem. Niemniej jednak ostatni akord, ten duży wysiłek także po stronie finansowej został wykonany przez Lasy Państwowe i w tym wypadku nadleśnictwo Milicz odegrało, myślę, kluczową rolę. Warto to tutaj podkreślić.
1: Ważny moment dla mieszkańców Rudy Milickiej, ale i całej Doliny Baryczy. Otwarcie uroczyste wyremontowanej gajówki właśnie w Rudzie Milickiej. Co ten moment dla was, jak jako mieszkańców wsi znaczy, gdy widzicie za swoimi oknami piękny, wyremontowany, odrestaurowany obiekt, który od lat wołał: ludzie, pomóżcie.
4: Agnieszka.

0: Agnieszka Lewucha, jestem sołtysem Rudy Mielickiej.
1: Jest to bardzo sentymentalny moment, podejrzewam, nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Powiem, ja osobiście wychowałam się tutaj, od dziecka tu mieszkam i przychodziłam do tej chaty dawno, dawno temu do dzieci bawić się, więc ja tu pamiętam każdy zakątek chatki. Potem było przykro, jak się przejeżdżało, jak tutaj wszystko niszczało i tak dalej. No i przyszedł ten moment, głosujmy. Jest możliwość pozyskania pieniędzy, więc wielu z nas stawało na głowie, prosiło rodziny, nierodziny, znajomych, głosowaliśmy, bo to była po prostu chyba jedyna niepowtarzalna okazja, żeby tutaj jakoś zadziałać. No i jak wszyscy widzą i słyszą, udało się. Ja cały czas mówię mimo wszystko, że jest to cud. Powiem szczerze, że tutaj już mieliśmy, bo my stawiamy teraz na integrację, bo też przez to, że nie mamy takiej świetlicy całosezonowej, tej integracji aż takiej nie mogliśmy stworzyć, a ja bardzo, bardzo właśnie marzyłam o tym, żeby nasza wieś się często spotykała i tutaj jeszcze przed otwarciem pan nadleśniczy zgodził się i zrobiłyśmy pierwszy w historii wsi Dzień Kobiet właśnie w Gajówce, także taki historyczny moment i powiem szczerze, że było tak sentymentalnie, tak miło, tak wspaniale, że z tego wszystkiego zapomniałam nawet zrobić zdjęcia. Jest pięknie i myślę, że będzie pięknie. Ja jestem szczęśliwa i wdzięczna wielu, wielu osobom.
2: No właśnie, Ruda Mielicka, brama do Stawów Mielickich, czyli wieś, która na siłą rzeczy ma wiele obwarowań, że ciężko coś tu wybudować, choćby świetlicę wiejską. Jak zatem zamierzacie korzystać z tej Gajówki? Czy macie jakieś ciche lub głośne porozumienie z nadleśnictwem, że na potrzeby sołeckie będziecie mogli z niej korzystać? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
1: Póki co na pewno będziemy korzystać i tu już mamy po części zaplanowane z nadleśnictwem taki jakby harmonogram. Chcę zrobić kilka tutaj spotkań dla dzieci przede wszystkim i to będą spotkania takie typowo edukacyjne. Dzieci będą robić liściaki, obrazki z liści, potem jakieś gry edukacyjne, głównie związane z przyrodą. Będą rozmowy, żeby dzieci poznały historię Gajówki naszej, będą spacery. No i jeszcze tam mamy kilka takich spotkań zaplanowanych. Spotkanie seniorów w tym roku też chciałabym tutaj zorganizować.
2: Kilkanaście miesięcy temu rozmawialiśmy na temat tego, że rusza akcję promująca walkę o grant na modernizację Gajówki w Rudzie Mielickiej. Była pani jedną z twarzy tej akcji napędzającej ludzi i zachęcającej do głosowania właśnie na wasz wniosek. Udało się, Gajówka została odnowiona, zmodernizowana. Co pani dzisiaj czuje?
3: Magdalena Fortuniak, prezes Stowarzyszenia Ptasia Kraina z Rudy Mielickiej. Czuję wielką wdzięczność, no radość, satysfakcję, ale też wdzięczność wobec chyba losu, bo tutaj na otwarciu padło bardzo często słowo cud i ja się takich słów nie boję. Uważam, że w przypadku Gajówki można mówić o cudzie, o związku pewnych okoliczności i wielu, wielu ludzi, którzy sprawili, że się udało. Że zadziałało to, że akcja praktycznie wpłynęła na wszystkich, nie było żadnych politycznych podziałów, że włączyli się w nią absolutnie wszyscy, bo wszyscy czuli, że jest to znak rozpoznawczy nie tylko małej wioski Ruda Mielicka, ale tak naprawdę powiatu mielickiego, gminy, a nawet być może całej Doliny Baryczy. Jedno z takich miejsc, które są właśnie tą pocztówką, widokówką, tym znakiem szczególnym naszej krainy. I głosowali wszyscy, włączyli się ludzie nie patrząc na osobiste sympatie i dlatego się udało. Powiem tak, jeszcze oczywiście ogromny ukłon dla nadleśnictwa, dla pana nadleśniczego, który też do nas się zwrócił, zaufał nam w jakimś stopniu, a potem to tak naprawdę nadleśnictwo nie dość, że dołożyło drugie tyle środków, to jeszcze z ogromnym pietyzmem ten budynek odnowiło, nadzorowało tę akcję, cały proces remontu. Mam nadzieję, że ta energia dobra pozostanie i że to miejsce będzie łączyć, a nie dzielić, że jeszcze

Z mem ten budynek odnowiło, nadzorowało tę akcję, cały proces remontu. Mam nadzieję, że ta energia dobra pozostanie i że to miejsce będzie łączyć, a nie dzielić, że jeszcze

0: się uda. Wtedy to miejsce będzie żyło.
1: Okiem mieszkanki, która od lat przejeżdżała kilka razy dziennie zapewne, widząc tą ruinę, no nie bójmy się tego słowa, dzisiaj piękny, odrestaurowany budynek, jest faktycznie ulga, jest ta radość, że udało się to doprowadzić do szczęśliwego końca?
0: Jest niesamowita radość. Gajówka jest dla mnie taką nagrodą. Ja po prostu wierzę, że pewne rzeczy się udają. I teraz ilekroć jest mi źle, to sobie przypominam gajówkę i wiem, że to wszystko ma sens, że warto działać społecznie pod warunkiem, że mamy wspólny cel, dla którego warto pewne rzeczy zrobić. I uważam, że gajówka powinna być lekcją dla wszystkich, dla polityków lokalnych, dla wszystkich organizacji, że można, że to po prostu jest możliwe, to zależy tylko od nas.
1: Bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami to oferta Milickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które uruchomiło właśnie swoją nową siedzibę. Znajdujemy ją przy ulicy Milickiej 13 w przychodni Wiltis Medica. O nowej siedzibie, poradni i jej ofercie rozmawiałem z kierownikiem doktorem Filipem Strameckim, koordynatorką Beatą Pietrzak-Zalewską, a także Agatą Kotę z przychodni Wiltis Medica. Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego, można powiedzieć, rozszerza swoją ofertę, bo macie nową lokalizację w Trzebnicy. W mieście byliście już obecni, ale teraz jesteście obecni w nowym miejscu, w przychodni przy ulicy Milickiej. Jaką ofertę w tym nowym miejscu przygotowaliście dla mieszkańców Trzebnicy, powiatu trzebnickiego?
2: Filip Stremecki, kierownik do spraw medycznych Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego. Myślę, że przygotowaliśmy całkiem kompleksową ofertę, ponieważ mieszkańcy tego powiatu mogą skorzystać z pomocy lekarza, specjalisty, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. Są też organizowane przez psychologa grupy wsparcia o różnej tematyce, na przykład grupa wsparcia dla rodzin spodziewających się dziecka, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych, na przykład w spektrum autyzmu czy z ADHD. Będziemy starać się z czasem otwierać kolejne grupy wsparcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przychodni przy ulicy Milickiej 13A Wiltis Medica mamy teraz właśnie nową lokalizację poradni zdrowia psychicznego, w której można skorzystać z opieki lekarza, psychiatry i psychologa, ale otwieramy też w tym samym miejscu klub pacjenta, w którym mogą pacjenci skorzystać z pomocy i z towarzystwa też asystentów zdrowienia, czyli osób, które same kiedyś przeszły kryzys psychiczny, ale właśnie też proces zdrowienia, w związku z czym mogą osobom chorującym bądź cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne, bądź po prostu osób w kryzysie psychicznym wesprzeć swoim własnym doświadczeniem, pokazać, że można przejść proces chorobowy i dalej funkcjonować. W takim miejscu oferowane są różne formy aktywności, od najzwyklejszych po prostu spotkań, których można porozmawiać, posiedzieć, nawet posiedzieć w ciszy, jeżeli ktoś nie chce siedzieć sam w domu. To już zależy od tego, co tak naprawdę osoba w kryzysie będzie potrzebowała. Można też, nie wiem, często pograć różne gry, wyjść na wycieczkę. Organizowane są różne zajęcia plastyczne, artystyczne. Czasami są takie wizyty różnych gości. Była też przedstawicielka policji, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także staramy się po prostu tą ofertę dopasować do realnych potrzeb osób w kryzysie psychicznym.
1: Wasza nowa siedziba jest już otwarta. Czy codziennie znajdziemy tutaj pomoc, czy w wybrane dni tygodnia?
2: Rejestracja jest otwarta jak najbardziej codziennie. Na ten moment nie mamy możliwości zaoferowania pomocy lekarza, psychiatry codziennie. Przyjmuje on w określone dni, tak samo psychologa. Jeżeli zgłasza się osoba z powiatu trzebnickiego, też poinformujemy na przykład, że termin, nie wiem, u psychiatry jest za 2 tygodnie, ale jeżeli jest coś pilnego, to może w innej poradni jest szybciej. W powiecie trzebnickim mamy też poradnię zdrowia psychicznego w Obornikach Śląskich i w Żmigrodzie, więc w zależności od dostępności terminu oczywiście możemy też pokierować w inne miejsce.
1: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło swój nowy punkt w Trzebnicy. Zmieniliście lokalizację, teraz jesteście przy ulicy Milickiej. Jaką codzienną ofertę tak naprawdę macie dla pacjentów z Trzebnicy, z gminy Trzebnica, z powiatu trzebnickiego?
3: Beata Pietrzak-Zalewska, psycholog i koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy. Na co dzień mamy wizyty u psychiatry, u psychologa, psychoterapeuty. Mamy również środowiskowe wizyty dla pacjentów, którzy nie mogą z jakichś różnych przyczyn do nas dotrzeć. To my docieramy do pacjentów, do domów. Mamy też bogatą ofertę zajęć, które wychodzą poza poradnie. To są różne grupy wsparcia, między innymi grupa wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, grupa wsparcia dla osób doświadczających poronienia, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych. Dzięki współpracy z gminami możemy prowadzić też warsztaty dla mieszkańców gmin. Takie warsztaty mamy w gminie Trzebnica, w gminie Wisznia Mała i w gminie Zawonia. Dodatkowo w planach mamy uruchomienie grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego, grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz spotkania psychoedukacyjne dla par oczekujących na dziecko. Między innymi takie

0: Takie spotkania mają na celu profilaktykę depresji poporodowej, ale również dowiedzenie się o różnych emocjonalnych aspektach, jakie mogą się wydarzyć w trakcie porodu, po porodzie.
1: Na terenie powiatu trzebińskiego działacie od kilku miesięcy. Z jakim zainteresowaniem wasz punkt się spotka? Widzicie, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przybywa osób, które świadomie przychodzą do was po pomoc?
0: Tak, nasza poradnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też właśnie powstają nowe grupy w odpowiedzi na problemy, jakie zgłaszają nam pacjenci. Też powstają właśnie nowe grupy wsparcia i tworzymy dla nich coraz większą przestrzeń do pomocy dla nich.
1: Przychodnia Wiltis Medica weszła we współpracę z Mielickim Centrum Zdrowia Psychicznego i udostępniła, można tak powiedzieć, część swoich przestrzeni na potrzeby właśnie osób mierzących się z kryzysami psychicznymi. Dlaczego zdecydowaliście się na ten krok i na rozszerzenie swojej takiej codziennej działalności właśnie o te aspekty psychologiczne?
2: Agata Kot, jestem właścicielem przychodni Wiltis Medica Centrum Medyczne. Myślę, że bardzo ważne jest podejście holistyczne do leczenia pacjentów. Oprócz tego, że możemy im pomóc w zakresie chorób ciała, bo mamy tu różnych specjalistów, kardiologa, alergologa, pediatrę, pulmonologa dziecięcego, diabetologa, no to jeszcze ta sfera psychiczna jest równie kluczowa, a w ostatnich czasach jakby coraz bardziej wszyscy to widzimy, że jest potrzebne takie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na tą współpracę, żeby w jednym miejscu zapewnić pacjentom taką możliwość.
1: I jak to w praktyce będzie wyglądać, to funkcjonowanie i waszej przychodni, i przychodni zdrowia psychicznego?
2: Centrum Zdrowia Psychicznego ma swoją jakby wydzieloną część, my tam nie ingerujemy, oni mają swoje plany, zasady działania, ale mamy jedną wspólną rejestrację, informacje i myślę, że my możemy się uzupełniać, ale nie przeszkadzać sobie nawzajem.
1: Czyli co ma zrobić taki pacjent, który boryka się z problemami psychicznymi, przychodzi do was i co dalej?
2: Kluczowa jest rejestracja. W rejestracji to otrzymuje informacje, czego potrzebuje i jeżeli nawet rejestracja od razu takiej informacji nie udzieli, to na pewno skonsultuje się z koordynatorem psychologów, psychiatrów i wtedy uzyska odpowiednią informację. Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8-13.
1: Blisko setka młodych artystów z Iranu, Palestyny, Brazylii, Maroka, Grecji czy Rumunii odwiedzi w lipcu Dolny Śląsk. Przed nami piąta edycja projektu Lelen Fante,

0: rejestracja?
1: Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8-13.
2: Blisko setka młodych artystów z Iranu, Palestyny, Brazylii, Maroka, Grecji czy Rumunii odwiedzi w lipcu Dolny Śląsk. Przed nami piąta edycja projektu Lelen Fante,

0: artystyczne i pokazy taneczne podczas wydarzeń we Wrocławiu oraz w Dolinie Baryczy. O szczegółach rozmawiałem z Iwoną Frydryszak, prezes Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. Wrocław, Krośnice i Żmigród to miasta, miasteczka, które na początku wakacji ponownie ugoszczą artystów z całego świata, bo przed nami kolejna edycja projektu Lelen Fund, który już od 5 lat działa we Wrocławiu, a wcześniej taka idea też Wam towarzyszyła przy innym projekcie Brave Kids. Pomówmy zatem na początek, czym właśnie jest ten projekt, bo to nie tylko o sztukę i pokaz finalny chodzi, ale tak naprawdę o wiele towarzyszących temu wartości.
1: Iwona Frydryszak, prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. To zacznijmy od tego, że ci artyści z całego świata to są dzieci i młodzież, dlatego też nazwa Lelen Fund, bo to pochodzi od francuskiego słowa les enfants, czyli dziecko. Czasami ma takie skojarzenie również ze słoniem, więc tutaj właśnie nadaliśmy taką figlarną nazwę, która łączy w sobie i dziecko, i słonia, i właśnie tych małych, radosnych mieszkańców naszej planety, ale tych większych, czyli słonie, istoty o bardzo dużym sercu i kojarzące się niewątpliwie też właśnie z takimi ciepłymi emocjami, i o to chodzi w projekcie Lelen Fund, czyli o spotkanie dzieci i młodzieży z całego świata, które poprzez warsztaty artystyczne oparte na metodzie Dzieci uczą dzieci, tworzą spektakle finałowe, i ci młodzi artyści przyjeżdżają ze swoimi spektaklami, ze swoimi gotowymi produkcjami artystycznymi, które mogą być przeróżne. Łączy je to, że wszystkie są w jakiś sposób performatywne, czyli są to albo tańce tradycyjne, albo nowsze formy performatywne, takie jak nowy cyrk czy teatr, ale też mogą to być grupy bardziej muzyczne. Na przykład w tym roku będziemy gościć grupę z Iranu, która z jednej strony łączy tradycyjną perską muzykę z takimi bardziej globalnymi formami jak pianino, gitara, więc też takie fajne fusion, połączenie tradycji z nowoczesnością.
0: Wspomniała Pani o tym, że wśród uczestników znajdą się dzieci z Iranu, ale pewnie to nie jedyne dzieci, które przyjadą w tym roku na Dolny Śląsk. Zatem ile osób i z ilu państw, z jakich państw będą zaangażowane w tym roku w projekt Lelen Fund?
1: W tym roku będziemy gościć w sumie 9 grup zagranicznych, więc to jest dosyć duża grupa dzieci i młodzieży. Mamy tutaj właśnie reprezentantów z Azji, na przykład Iran, ale z Afryki będziemy gościć grupę z Etiopii czy grupę z Maroka. Bardzo mamy fajną reprezentację, można powiedzieć, południowo-wschodniej Europy, czyli tutaj mamy Rumunię, Bułgarię, Grecję, więc takie bardziej bałkańskie, południowe klimaty, ale też właśnie słowiańskie, nasze wschodnie. Do tego grupa

0: po to, żeby właśnie zaprzyjaźniać się, poznawać również Dolny Śląsk, stąd ten podział w tym roku na działania w Dolinie Baryczy oraz potem we Wrocławiu.
1: Celem jest z jednej strony integracja taka bezgraniczna, ponadgraniczna, ale z drugiej też celem jest przygotowanie tego pokazu finałowego. Co w tym roku Wam przyświeca? Co będziecie chcieli właśnie przy pomocy tych młodych artystów przekazać nam, Dolnoślązakom?
0: W tym roku tematem tegorocznej edycji jest Gniazdo Nadziei i tu nie ukrywam, że dużą inspiracją jest właśnie to nasze partnerstwo z Doliną Baryczy, bo jak wiadomo, Dolina Baryczy to ptaki, a jak ptaki to gniazda, więc przez te 5 lat zauważyliśmy, że właśnie Wrocław, Dolny Śląsk jest takim miejscem, w którym spotykamy dzieci i młodzież. Spotykamy je, można powiedzieć symbolicznie, właśnie w takim gnieździe, które wspólnie tutaj pleciemy i to jest gniazdo, które jest taką oazą spokoju, bezpieczeństwa, takiego miejsca wykluwania się talentów, przyjaźni, więc tworzenie właśnie takiej przestrzeni tutaj u nas w Polsce dla dzieci, które często pochodzą z bardzo takich trudnych sytuacji życiowych, no bo chociażby już wspomniana grupa z Iranu, która w tym roku doświadczyła bezpośrednio działań wojennych, bo to są też dzieci z Teheranu, więc pewnie pamiętamy te obrazki z telewizji, co się tam działo, czy mamy dzieci z Palestyny, które też no, w jakiś sposób dorastają w codziennej takiej rzeczywistości konfliktów globalnych i są ich po prostu świadkami, mimo tego, że no, ani w żaden sposób się do tego konfliktu, do tej wojny nie przyczyniają, ale ponoszą jej olbrzymie konsekwencje, to właśnie to Gniazdo Nadziei, to, że tutaj w środku Europy, na Dolnym Śląsku możemy tworzyć taką bezpieczną przestrzeń do spotkania tych dzieci, dało nam inspirację właśnie do tego, żeby taką nazwę stworzyć. I ten spektakl finałowy, który zaprezentujemy w Kapitolu, widowisko Gniazdo Nadziei, pokaże właśnie w jaki sposób młodzi artyści, młodzi ludzie z różnych zakątków świata, mimo tego, że na co dzień dorastają w różnych sytuacjach, poddani są różnym wyzwaniom, różnym oczekiwaniom, to tutaj u nas podczas tego projektu mogą marzyć, mogą zaprezentować swój głęboki, ukryty głos autentyczności i właśnie takie historie będziemy starali się pokazać widzom w Teatrze Muzycznym Kapitol.
1: Czy macie już pomysł, jak ten spektakl finałowy będzie wyglądał, co chcecie przekazać, czy jednak właśnie ten czas pobytu w Dolinie Baryczy we Wrocławiu będzie takim czasem wykuwania? Dopiero i popatrzycie, ta grupa potrafi to, ta grupa potrafi tamto, spróbujmy to jakoś połączyć, by przygotować ten spektakl.
0: Niewątpliwie Lelen Fund pracuje taką metodą artystyczną, w której wszystko wykluwa się w czasie już tutaj samego pobytu, mimo że nasze przygotowania trwają już wiele miesięcy i zarówno pod kątem oczywiście logistyki, ale też tej pracy artystycznej, no to ostateczny kształt powstanie na kilka dni przed wielkim finałem. My w tym roku mamy sporo właśnie tańca tradycyjnego, bo i grupa z Etiopii, z Rumunii, z Bułgarii, czy z Palestyny, są to bardzo takie taneczne grupy, ale właśnie mamy też grupy muzyczne, grupy bardziej dynamiczne, czyli na przykład brazylijska grupa, która zaprezentuje nam elementy capoeiry, samby, czy ta cyrkowa wspomniana z Berlina, więc bardzo różnorodne oblicza, bardzo, od można powiedzieć, bardzo energetycznych, właśnie takich rytmicznych, po subtelne formy artystyczne, więc połączenie tego w jedną wielką całość oczywiście jest nie lada wyzwaniem, ale tutaj nasza grupa doświadczonych instruktorów artystycznych, co ciekawe, w Lelen Fund absolutnie nie mamy wspólnego języka, czyli ani język angielski,

muzyczne, grupy bardziej dynamiczne, czyli na przykład brazylijska grupa, która zaprezentuje nam elementy capoeiry, samby, czy ta cyrkowa wspomniana z Berlina, więc bardzo różnorodne oblicza, bardzo, od można powiedzieć, bardzo energetycznych, właśnie takich rytmicznych, po subtelne formy artystyczne, więc połączenie tego w jedną wielką całość oczywiście jest nie lada wyzwaniem, ale tutaj nasza grupa doświadczonych instruktorów artystycznych, co ciekawe, w Lelen Fund absolutnie nie mamy wspólnego języka, czyli ani język angielski,

0: W Krośnicach, co możemy o nich powiedzieć?
1: Wydarzenia pod wspólną nazwą Lelen Fund na szlakach natury to właśnie taki, można powiedzieć, wypoczynkowy element naszego całego projektu. Mi bardzo zależało na tym, żeby dzieci Lelen Fund, kiedy przyjadą do Polski po tych długich podróżach, bo czasami to jest lot z Brazylii, czy właśnie z Etiopii, z Iranu, po bardzo długim locie miały taki moment wytchnienia, pobycia w przepięknej naturze, która właśnie na szczęście tutaj w Dolinie Baryczy, bardzo blisko Wrocławia, istnieje. I mi osobiście bardzo zależy na tworzeniu sytuacji, w którym dzieci mogą jak najczęściej przebywać w naturalnym środowisku. Dlatego właśnie to bezpośrednie partnerstwo tutaj z Doliną Baryczy, z gminą Krośnice, z gminą Żmigród, gdzie z jednej strony jesteśmy w stanie ugościć dzieci, zakwaterować i stworzyć im taki rekreacyjny pobyt na samym początku ich pobytu, a z drugiej strony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się jako fundacji pozyskać dofinansowanie na zorganizowanie festiwalu. I festiwal pod nazwą Lelen Fund na szlakach natury będzie to właśnie dwudniowe wydarzenie. Pierwszego dnia w Żmigrodzie, w historycznym parku nad Baryczą, w zespole parkowo-pałacowym. Od godziny 12 do godziny 19 przemienimy ten park w tak

się jako fundacji pozyskać dofinansowanie na zorganizowanie festiwalu. I festiwal pod nazwą Lelenfant na szlakach natury będzie to właśnie dwudniowe wydarzenie. Pierwszego dnia w Żmigrodzie, w historycznym parku nad Baryczą, w zespole parkowo-pałacowym. Od godziny 12 do godziny 19 przemienimy ten park w tak

0: akrobatyczne etiudy na takim specjalnie postawionym stelażu do aerialów cyrkowych. No więc tu naprawdę tę przestrzeń parku w sobotę przemienimy w żywe muzeum. Równocześnie odbędzie się przegląd tych spektakli, które przywożą dzieci Lelenfant i to pod nazwą Lelenfant on Tour. Właśnie dzieciaki zaprezentują swoje spektakle dla mieszkańców Żmigrodu, a kolejnego dnia Krośnic, więc tutaj Żmigród przekształcamy w żywą scenę teatralną, w muzeum, w parku. Krośnicy następnego dnia to już bardziej taki dzień na wyciszenie, piknik artystyczny, w którym spotykamy się po to, żeby też pobyć, porozmawiać, zobaczyć tą międzynarodową atmosferę, którą tworzą dzieci Lelenfant. W Krośnicach zaplanowaliśmy wystawienie prac przygotowanych na ten festiwal przez polskie artystki, czyli przez Ewę Woźniak między innymi, czy Barbarę Szymczak, więc tutaj na pewno też będzie można zobaczyć te prace artystyczne. Pojawi się pokaz brazylijskiego artysty i ta atmosfera samby, więc tutaj grupa brazylijska specjalnie na ten piknik przygotuje swoje wystąpienie. Dodatkowo na pewno będzie można się przejechać kolejką wąskotorową. Będzie występ lokalny Milickiej Orkiestry Dętej, więc ten dzień również będzie obfitować występy. No i tak jak w Żmigrodzie Lelenfant on Tour, czyli również pokazy grup artystycznych. W Krośnicach akurat zaprezentują się grupy bardziej taneczne, więc tutaj zobaczymy pokazy taneczne tańca Dabkę z Palestyny, grupy z Rumunii, też folkowe tańce, czy naszej polskiej grupy Lelenfant, tworzonej przez wrocławskie dzieci.
1: Jak słyszymy, ten weekend w Dolinie Baryczy będzie bardzo intensywny, zarówno w Żmigrodzie, jak i w Krośnicach. Kto w takim razie powinien skorzystać z tej waszej oferty i przyjść lub przyjechać do jednego lub drugiego miasta, aby wziąć udział w waszych wydarzeniach?
0: Gorąco zapraszamy przede wszystkim rodziny, całe rodziny. Zapraszamy rodziców z dziećmi, bo tak jak mówiłam, bardzo dużo takich różnorodnej kultury, taka oferta, której no nie spotkamy na co dzień. Można by powiedzieć nawet w całej Polsce, bo taki festiwal nie istnieje nigdzie indziej, nawet na świecie. Natomiast ta forma przeniesienia też sztuki w przestrzeń parku, w przestrzeń natury też jest dosyć unikalna, dlatego myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że można po prostu przyjść, tak jak do parku, na spacer i nagle spotkać niesamowite, intrygujące, otwierające w jakiś sposób nasze horyzonty, nasze perspektywy dzieła sztuki. Można zobaczyć bardzo ciekawe, radosne, wesołe występy performatywne, więc na pewno jest to zaproszenie do wszystkich osób, które po prostu lubią aktywnie spędzać czas, lubią spędzać czas w przyrodzie. Tak naprawdę właśnie w przestrzeni i Żmigrodu, i Krośnic będą też postawione food trucki, więc można zaplanować z nami cały dzień i właśnie tutaj coś zjeść i od czasu do czasu zobaczyć jakiś ciekawy, spektakularny występ akrobatyczny podniebnych akrobacji, a chwilę później można właśnie na przykład zobaczyć artystów z Etiopii, więc jest to taki dzień tak zaplanowany, żeby chcieć go spędzić sobie na luzie, w takiej piknikowej, przyjemnej atmosferze właśnie w parku dla całych rodzin. Zapraszamy oczywiście również młodzież, dlatego że ci nasi artyści Lelenfant to zazwyczaj są młodzi ludzie w wieku od 11 do 15, 16 lat, więc fajnie zobaczyć, myślę, rówieśników, którzy w jakiś sposób dzielą się swoją sztuką, swoją zajawką, swoimi pasjami i być może nawet zainspirować albo spróbować z nimi stworzyć coś czy wystąpić razem na scenie, bo też będzie taka możliwość. W Krośnicach będzie scena otwarta, więc zapraszamy również talenty z Dolnego Śląska. Jeżeli są osoby, które mają ochotę również wystąpić i zaprezentować się właśnie tym gościom z całego świata, to jest też taka okazja.
1: Wasz projekt Lelenfant odbywa się w lipcu. Wiemy już, co wydarzy się w Żmigrodzie, Krośnicach i we Wrocławiu, ale jeszcze nie wiemy, kiedy.
0: Lelenfant na szlakach natury odbędzie się 11 i 12 lipca i 11 lipca to jest ta część artystyczna w Żmigrodzie, 12 lipca Krośnice. Dzieci z projektu Lelenfant zakwaterowane będą w tych dwóch miejscach już w zasadzie od czwartku, piątku, więc będzie można na pewno ich spotkać czy w sklepie, czy gdzieś na basenie, bo tutaj bardzo ciekawy mają program rekreacyjny, ale samo właśnie wydarzenie artystyczne w Żmigrodzie 11 lipca, a w Krośnicach 12 lipca. Finał Lelenfant odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol 27 i 28 lipca o godzinie 18:00, widowisko na scenie muzycznej Teatru Muzycznego Kapitol.
1: Jak słyszymy, przyjedzie do nas około setka dzieci z całego świata, można powiedzieć. Was jako organizatorów pewnie jest kilkanaście osób, więc pewnie jakieś wsparcie jest wam potrzebne. Pytanie zatem, czy Dolnoślązacy mogą włączyć się w jakikolwiek sposób w organizację tych wydarzeń?
0: Tak, jak najbardziej. Nam bardzo bliska jest idea wolontariatu, dlatego trwa rekrutacja do wolontariatu zarówno we Wrocławiu, można dołączyć i na co dzień wspierać próby artystyczne czy wydarzenia artystyczne, które się odbywać będą we Wrocławiu, w tym w Teatrze Muzycznym Kapitol, ale również potrzebujemy

0: wolontariuszy i w Żmigrodzie, i w Krośnicach, więc na naszej stronie internetowej lelenfund.org są namiary do Beaty Trybusz, która jest producentką tego weekendu w Dolinie Baryczy z naszej strony, z naszego ramienia, więc tutaj można się z Beatą kontaktować i jak najbardziej, jeżeli ktoś chciałby być wolontariuszem, zobaczyć od kuchni, jak takie wydarzenie artystyczne się organizuje, to jak najbardziej zapraszamy. Naszymi partnerami, współorganizatorami jest CEC w Krośnicach, więc tutaj oczywiście również nasi partnerzy wszystko wiedzą na temat tego wydarzenia, są bezpośrednio w to zaangażowani, więc można również wszelkich informacji czy zgłosić swoją chęć udziału takiego właśnie bardziej wolontaryjnego również w CEC-ie, więc gorąco do tego zachęcam. Natomiast jeśli chodzi o Wrocław, od lat prowadzimy Klub Rodzin Ciekawych Świata, można zostać rodziną goszczącą i wciąż z tego co wiem brakuje nam kilku rodzin we Wrocławiu, szczególnie dla dzieci, które przez 10 dni swoje próby będą miały na Złotnikach, na wrocławskich Złotnikach, czyli tutaj ta zachodnia część Wrocławia. Można zostać rodziną goszczącą i zaopiekować się dwójką młodych artystów, zapewnić im zakwaterowanie, ale też taką polską gościnność, pokazać Wrocław region i właśnie zostać taką rodziną goszczącą w ramach Klubu Rodzin Ciekawych Świata. Zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową www.lelenfund.org, również nasze profile na Facebooku czy na Instagramie, więc tam wszelkie informacje na temat nadchodzącego wydarzenia w Żmigrodzie, w Krośnicach i we Wrocławiu.
1: Pomogą uczniom i nauczycielom. Trzebnickie Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Celem współpracy jest rozwój sportowej oferty szkoły, wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej oraz zachęcenie absolwentów do nauki na wrocławskim AWF-ie. O szczegółach współpracy opowiedziała nam dr Dominika Zawadzka, prorektor do spraw studenckich i sportu akademickiego wrocławskiego AWF-u.
2: Uważam, że taka współpraca pomiędzy szkołami średnimi a uczelniami wyższymi jest wręcz nieodzowna. Niezbędna z tego względu, żebyśmy pokazywali ten świat akademicki, życie na uczelni, że warto jest tu podejmować trud, jakim jest studiowanie, ale też wielka przyjemność i piękna część życia każdego młodego człowieka. Także no, celem jest po prostu ta współpraca, pokazanie na przykładzie dobre praktyki i zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby byli tutaj z nami. Bardzo ważne jest poszukiwanie takich właśnie szkół, które realizują również aktywności właśnie sportowe. I w Trzebnicy jest już w tej chwili drugi rok, są klasy właśnie z takimi sekcjami sportowymi. Będzie teraz trzeci nabór do takich klas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sama jestem absolwentką akurat tej szkoły. Tak się złożyło klasy sportowej. Z tego względu też byłam zapraszana na różnego rodzaju uroczystości, okoliczności, wydarzenia i akurat faktycznie cała kadra osób, które zajmują się wychowaniem fizycznym, to jest kadra, która jest po Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Także bardzo bliska nam jak gdyby ta współpraca, te osoby, które promują właśnie zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, ludzie, którzy pokazują piękne pasje dla tych właśnie licealistów, właśnie związane z rekreacją, z turystyką, ze sportem, z terapią. To też są różnego rodzaju właśnie tego typu kontakty i dlatego tak ważne jest to, żeby takie współprace miały miejsce. Byłam w klasie sportowej i trenowałam piłkę siatkową. Mieszkałam tam w internacie przez 4 lata. Był to jeden z najwspanialszych etapów mojego życia, ponieważ Trzebnica jest wspaniałym miastem, z pięknymi możliwościami, gdzie można po prostu i pięknie uprawiać wszelkiego rodzaju i sporty, i rekreacje, no i w ogóle piękne, malownicze, małe miasteczko, które jest blisko Wrocławia, więc uwielbiam to miasto. Wywiozłam stamtąd mojego męża. Rozmawiałam z panią dyrektor, ponieważ byłam jak gdyby w Trzebnicy i dwukrotnie podczas pełnienia tej funkcji mojej prorektora do spraw studenckich i sportu akademickiego. I z tego, co pamiętam, również jako ja sama absolwentka tego liceum, zawsze 1 czerwca jest Dzień Sportu. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli też wspomóc podczas organizacji tego Dnia Sportu, który jest bardzo słynny i z tego, co pamiętam, bo jestem absolwentką roku 95, więc wtedy już podczas każdego dnia 1 czerwca mieliśmy ten Dzień Sportu. Natomiast pracownicy nasi mogą przede wszystkim też wykonywać różnego rodzaju badania na terenie szkoły. Mogą odbywać tutaj u nas, mogą być ciekawe wykłady, warsztaty, ćwiczenia, gdzie uczniowie z Trzebnicy mogą brać udział. Także łączmy te światy, pokazujmy, że można, zachęcajmy młodych ludzi do studiowania, dlatego że u nas są wspaniałe kierunki, nie tylko sport i WF. Mamy dwa wydziały, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Fizjoterapii. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu mamy takie kierunki jak sport, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz turystyka

i rekreacja. Także to są tego typu obszary. Natomiast na Wydziale Fizjoterapii mamy trzy kierunki. Właśnie kierunek fizjoterapia, kierunek terapia zajęciowa oraz kierunek kosmetologia. Także każdy znajdzie tutaj z tych klas, które są z sekcjami sportowymi, ale nie tylko, bo zachęcamy innych również uczniów ze szkoły w Trzebnicy do tego, żeby przyszli do nas na akademię. Każdy na pewno znajdzie coś ciekawego, co będzie go interesowało na naszej słonecznej uczelni, która daje

akcjami sportowymi, ale nie tylko, bo zachęcamy innych również uczniów ze szkoły w Trzebnicy do tego, żeby przyszli do nas na akademię. Każdy na pewno znajdzie coś ciekawego, co będzie go interesowało na naszej słonecznej uczelni, która daje

0: przyjazdu tutaj do nas na dni otwarte. My pokazujemy, w jaki sposób tutaj uczelnia daje te nowe kompetencje przyszłości. Nauczyciele również przyjeżdżając na różnego rodzaju, czy ciekawe lekcje wychowania fizycznego, czy inne propozycje, które dogramy generalnie, bo my mamy dużo pomysłów, więc jak najbardziej ci nauczyciele po prostu podnoszą swoje kompetencje, patrząc, w jaki sposób na uczelni wyższej, takiej jak my, z taką specyfiką, prowadzi się różnego rodzaju zajęcia. Także jak najbardziej zapraszamy, bo tutaj po prostu myślę sobie, że będzie to wspaniała współpraca i należy wspierać młodych ludzi, którzy są na poziomie szkoły średniej, żeby dalej rozwijali się, prowadzili aktywny, zdrowy tryb życia, żeby integrowali się, żeby nawiązali piękne relacje, bo okres studiów jest jednym z piękniejszych etapów w życiu każdego człowieka. Mamy tutaj otworzone Centrum Dostępności, w którym mamy bezpłatne wsparcie dwóch psychologów oraz mamy też zatrudnioną w Centrum Dostępności konsultantkę edukacyjną. To jest taka młoda osoba, która jest po studiach i która wspiera przyszłych naszych tutaj studentów, nawet już na etapie tego kandydata, na etapie rekrutacji, więc już ten kandydat może się do niej zgłosić, to jest Anna Szweda, napisać maila, zadzwonić, umówić się na spotkanie i Ania przeprowadzi przez te wszystkie meandry tego procesów rekrutacyjnych, szczególnie osoby ze szczególnymi potrzebami, czy osoby z niepełnosprawnościami, takie, które po prostu potrzebują wsparcia, ale nie tylko, bo w tych czasach każdy młody człowiek, 19-letni, który kończy szkołę średnią, ma prawo być zagubiony i nie wiedzieć, w jaki sposób się odnaleźć, to też tutaj my, jestem szefową uczelnianej komisji rekrutacyjnej, my jako sekretariat, jako komisja już zaczynamy działanie swoje od 1 czerwca. W tej chwili już i tak działamy jak gdyby pod kątem mailowym czy telefonicznym, ale już bezpośrednio będzie z nami można spotkać się, porozmawiać. Zapraszamy od 1 czerwca do sekretariatu. Wszystkie informacje będą na stronie naszej tutaj internetowej, więc my nigdy takiego człowieka nie zostawiamy. Naprawdę bardzo dużo szerokiego wsparcia dla młodych ludzi, którzy chcą zmienić i wzbogacić i rozwijać swoje życie.
1: Na koniec jedno słowo. Dziękuję za niespełna 10 wspólnych lat na fali radia w Miliczu, Trzebnicy i okolicy. To ostatnie wydanie magazynu lokalnego, które miałem okazję dla Was przygotować. Dziękuję Wam, słuchaczom, za obecność, a swoim rozmówcom za otwartość. To była wielka frajda i przyjemność. Sebastian Stelmach. Dziękuję i do usłyszenia.
2: SK2

0: Jest dziewiąta, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ośmiolatka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również jej ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna, który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.

0: mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensację mamy na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończy Urugwaj.
1: Chwila po 9, a więc zaczynamy oficjalnie sobotę, zaczynamy wakacje, chociaż ja wiem, że nie wszyscy mają teraz wolne. Zaczynamy też radio śniadaniowe. W tym programie dzisiaj o planach na wakacje będzie sporo, ale będzie też kilka innych tematów, no i oczywiście najlepsze polskie hity. Było minęło na początek. Michał Hanczak, dzień dobry.

Dwa dni odwletki na antenie Radia SK 2. No właśnie, te dwa najlepsze dni w tygodniu się rozpoczynają. Sobota, niedziela przed nami i bardzo się cieszę, że zaczynacie ten dwudzionek w towarzystwie naszej stacji. Michał Hanczak z tej strony. Będę wam grał najlepsze polskie hity na dobry początek tej

0: soboty. No ale dobra, co tam dwa dni weekendowe? Dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych w naszym kraju, rozpoczęły się dwa miesiące wakacji. Jeżeli dobrze policzyłem, to dokładnie 66 wolnych dni przed nimi. Jakie plany na te wakacje? O tym dzisiaj w Radiu Śniadaniowym będzie bardzo dużo. Też możecie się swoimi planami mi pochwalić, na przykład nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK2. My z mikrofonem też ruszyliśmy w Polskę, żeby popytać przechodniów, co planują na wakacje, na urlop. No i zaczynamy ten przegląd planów urlopowych od mieszkańców Szczecina. Jakie plany?
1: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
2: A ja do Włoch lecę.
3: Koleżankę mam, super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
4: Będę jechał z rodzicami na camping.
5: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
0: Musimy się dowiedzieć, gdzie to ranczo konkretnie. Może wpadniemy tam na jakiegoś grilla. Jak słychać, głównie przeważają plany na wakacje w Polsce i bardzo dobrze, bo Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza wakacyjna akcja, w której udowadniamy to, że nasz kraj naprawdę ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o wypoczynek i góry, i morze, i Mazury. I wszędzie tam was wysyłamy do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli na weekend. Jeżeli macie ochotę wybrać się na taki weekend w luksusie, to po pierwsze uważnie nas słuchajcie, a po drugie zaglądajcie na sk2.pl, bo na naszej stronie internetowej do tej zabawy można się zgłosić. Kaśka Sochacka i T-Love już za kilka chwil, a teraz poparzeni kawą 3 w Radiu SK2. SK2.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie, nareszcie mamy weekend, nareszcie mamy wakacje, no i nareszcie wystartowała trasa męskiego grania, o której jeszcze dzisiaj na pewno będę opowiadał. To oczywiście tegoroczny hymn od Igora Herbuta, Vito Bambino i Zali Wspaniałej. Ale teraz o innej wokalistce, która w tym tygodniu obchodziła urodziny i zrobiła prezent. Nie tyle sobie, co swoim fanom. Myślę tu o Cleo, do której już teraz wysyłam mnóstwo życzeń. A Cleo ogłosiła w dniu swoich urodzin premierę swojego nowego albumu. Konkretnie wystartowała przed sprzedaż, a płyta ukaże się we wrześniu. Ta płyta będzie nosiła tytuł Fantasmagoria. To jest przyszłość, ale my z okazji urodzin trochę cofniemy się w czasie, bo ja z Cleo trochę ostatnio rozmawiałem o jej czasach dzieciństwa. Jak wyglądał ten letni czas w jej szkolnych czasach?
2: Tak bardzo się cieszę, tak bardzo jestem wdzięczna, że wychowywałam się, że moje dzieciństwo to było stricte lata 90. Wiesz, te interakcje z dzieciakami, bycie na podwórku, bądź też gdzie tam na południu się mówi na polu, tak? Do wieczora, gdzie te matki nam wołały tam po 21 czy po 22 z okna: do domu, wracajcie do domu. I myśmy nie chcieli wracać. A teraz jest ciężko wygonić te dzieci w ogóle na podwórko.
1: Albo jest też strach o te dzieci, że jak wyjdą, to coś im się stanie.
2: Coś im się stanie.
1: A jednak wtedy...
2: O Jezu, ile mi się stało tam. Moja mama to nawet nie wie. Jak gdzieś... Ile ja rzeczy robiłam. Ja też wychowywałam się na podwórku w centrum Warszawy. To łapałam myszy gdzieś po piwnicach. Boże, no teraz to człowiek by się przeżegnał. Mówi: dziecko!
1: Centrum Warszawy, stolicy, to i tak. Ja w centrum Łodzi się wychowywałam na podwórku. Wyobraź, to tam
2: no
1: za szkołę
2: proszę.
1: Życia miałem.
2: Rozumiem.
1: Naprawdę.
2: Ale przynajmniej jesteśmy, wiesz, twardymi ludźmi.
1: Nic nam nie jest straszne. Nawet ten wielki upał, który w ten weekend mamy w całym kraju, i to, że na przykład przy sobocie trzeba w tym upale sprzątać mieszkanie albo wykonywać jakieś inne domowe obowiązki. Cleo, oczywiście wysyłamy dużo życzeń z okazji urodzin, no i gramy jeden z ich hitów. Bardzo pogodny, wesoły, na dobry początek weekendu, Za krokiem krok. Eska.

0: ruszy Jasia, kiedy to będzie można usiąść przy maszynie do szycia i przy wsparciu instruktorów uszyć poszewki na poduszki dla dzieci z krakowskich szpitali. Mówi Marcin Grygierek, koordynator tej akcji.
1: Szyć może każdy, naprawdę od małego do dużego. Nasi instruktorzy wszystko tłumaczą, wszystko pokazują. Szycie jest bardzo, bardzo, bardzo proste. W kilka minut naprawdę można uszyć piękną, wspaniałą, kolorową poszewkę.
0: Jak to mówią, tak trzeba szyć. A ten piknik dzisiaj przy ulicy Agatowej w Krakowie od godziny 11 do 18.30. Tylko dbajcie o to, żeby się nawadniać i mieć jakieś nakrycie głowy. Swoją drogą, oprócz tych poszewek, to jakby ktoś jeszcze tam uszył wielki hamak, na którym można poleżeć, to bardzo chętnie przyjmiemy.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty?

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
4: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
6: BYD. Build your dreams.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gorąco?

pod siadło. W ten weekend dwukrotnie wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, kończąc trasę obrotowy tour i dziś i jutro koncerty. No i na pewno tej nowości też nie zabraknie. To na błysk na antenie Radia SK2. Za chwilę 10 i newsy, a potem zagram wam m.in. wasz ulubiony ostatnio hit, bo to numer 1 wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato. Chociaż wcale nie stygnie, wręcz przeciwnie.

0: Biedronka.pl.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
14: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
15: I porę gdzie? Kiedy?
16: Sebastian Stelmach. Wakacje wystartowały. W nagrodę za czerwone paski na świadectwach możecie z pociechami wybrać się do kin. Trzebnicka Polonia serwuje Toy Story 5 oraz fantastyczny naukowy Dzień Objawienia. W Mielickim Kapitolu zobaczycie animację Kuro Zając i Świątynia Świstaka oraz pełne akcji film Zawodowcy. Natomiast w Obornickiej Astrze zobaczycie film Toy Story 5. Szczegóły repertuarów sprawdzicie w sieci.
17: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków, a podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
18: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał.

0: Samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. A ruszają wakacje, wraz z nimi kontrole obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
1: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
0: A w całym kraju harcerzy planują w tym sezonie setki takich obozów.
2: Dwa razy uff. Uff, jak gorąco i uff, jak dobrze, że jest sobota, prawda? Tu Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony i kolejna godzina z Radiem Śniadaniowym. O tym, jak sobie radzimy w te upały, będzie za chwilę. Będą też porady od lekarza, no ale stygnie lato. Tak za chwilę zaśpiewają i zagrają Kuba i Kuba. Wcześniej Nie budźcie marzeń ze snu, to oczywiście wielki hit Ryszarda Rynkowskiego.

0: ale to był hit wiosną i latem 30 lat temu, w 96 roku, na sen Urszula na antenie Radia SK2. Te kultowe polskie hity i te najnowsze oczywiście wam gramy. Za kilka chwil Ania Dąbrowska, potem m.in. Metzner, czyli nowa twarz na polskiej scenie. Zagram jego hit pod tytułem Gotham. A nie Gotham, a piekarnik, tak można by było nazwać każde miasto i miasteczko w naszym kraju. Rzeczywiście fala upałów w Polsce. Jakie są wasze sposoby i rady na ten upał? Co robić?
1: Nosić krótkie ubrania i spodenki. Albo jechać nad jezioro.
2: No wody się napić.
3: Stosownie się ubierać, nosić czapkę z daszkiem.
4: Pić dużo wody, chować się w cieniu. I w najgorszy upał najlepiej nie wychodzić z domu.
0: I przy tym się zatrzymajmy, bo faktycznie lekarze potwierdzają. Jeżeli nie musimy, to w taki upał, ten największy, z domu nie wychodźmy. Mówi dr Jerzy Wiliński.
5: Jeżeli mamy falę upałów, to staramy się jak najmniej wychodzić z domu. Musimy stosować nakrycie głowy. Trzeba dużo pić, 2-4 litry nawet. Uzupełniamy elektrolity.
0: Ja tu jeszcze dodam od siebie, by pamiętać o wodzie nie tylko dla siebie, ale też dla swoich zwierzaków. Pamiętajcie, że one też tej wody znacznie więcej w te upały potrzebują. Teraz, żeby was troszeczkę orzeźwić, to po pierwsze puszczę wam wiatraczek. Nie wiem, czy od głośników trochę zawiało, ale może chociaż sobie wyobraziliście i was to ochłodziło. No i teraz zagram jeszcze Z tobą nie umiem wygrać od Ani Dąbrowskiej.

I tak całkiem przyjemnie płynie nam czas przy Dali Zawiało, na przykład. To Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Bardzo jestem ciekawy, czy będzie w tym roku jakiś hit wakacji, jakiś polski hit lata. Artyści zawsze marzą o tym, żeby zapisać się w historii muzyki, na przykład taką piosenką, która będzie się kojarzyła z wakacjami przez kolejne lata i będziemy po nią sięgać, do niej wracać. W zeszłym roku był z tym trochę problem, bo nie mieliśmy takiej jednej piosenki, która byłaby takim hiciorem, który był absolutnie wszędzie. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Na razie, na początek lata, sięgnę po hit, który absolutnie takim hitem lata 2001 był. Mija właśnie 25 lat od premiery albumu Ad 4, ich troje, i hitu, który rzeczywiście podbijał wtedy wszelkie kurorty, dyskoteki, plaże, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było Powiedz, ale tym letnim hitem było Zawsze z Tobą chciałbym być. Przez całe lato. Więc teraz mam nadzieję, że zrobicie odrobinę głośniej, będziecie dośpiewywać to przez całe lato, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy w samochodzie, czy w domu, czy na przykład w miejscu swojej pracy. No i że Wam też odblokuje jakieś wspomnienia, co robiliście latem 2001 roku, bo mi ten hit kojarzy się z wakacjami w Darłówku.

0: jedna z naszych nowości. Artur Rojek zapowiada nowy album i to jest jeden z tych singli, które już znamy. W objęciach na antenie Radia SK2. Artur Rojek wystąpi na pewno tego lata podczas Top of the Top Sopot Festival, ale to dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze będzie czas, żeby o tym powiedzieć. Wcześniej, bo już jutro rozpoczynamy muzycznie wakacje nad morzem w Kołobrzegu, bo tam kolejny koncert w ramach SK Music Tour i bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli macie po drodze. Będę miał przyjemność poprowadzić ten koncert i się z Wami, mam nadzieję, spotkać. Ale co tam ja? Najważniejsi są artyści. Jutro w Kołobrzegu wystąpią Bryska oraz zespół Ira. Także hitów dla każdego pokolenia tak naprawdę nie zabraknie. Wstęp oczywiście wolny.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
3: Danie tutaj jest Stokrotka.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: i w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: I po reklamie.

No i poklaskane. Jak zawsze przy hicie Piotra Rubika niech mówią, że to nie jest miłość. Klaskać można też dopingując piłkarzy na mundialu, chociaż akurat nie naszych, albo naszych radiowych piłkarzy, naszych słuchaczy, którzy pojawią się na PGE Narodowym już 4 lipca. Tam finał naszej mundialowej akcji JSK Karniaki Cup. Zbieramy drużynę, która tam właśnie pojawi się u boku Sławomira Peszko. Po pierwsze będzie mogła przybić z nim piątkę i się z nim poznać, a warto, bo to bardzo fajny człowiek jest, a po drugie jeszcze powalczyć tymi karniakami o 10 tysięcy złotych. Na czym polega ta zabawa? No na tym, że zgłaszacie się przez naszą apkę albo na sk2.pl, a potem próbujecie odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławomira Peszko zostało wygwizdane. Wszystkie szczegóły tej zabawy i nową zagadkę zawsze znajdziecie na naszej stronie. Zgłaszajcie się, bo jeżeli dobrze odpowiecie na antenie, to zgarniacie tysiaka i zaproszenie do Warszawy.

0: fundujemy nocleg dla dwóch osób, no i oczywiście udział w tym finale, o którym wam wspomniałem, na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama! Teoria
13: i praktyka.

0: narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 11, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych z akwaparku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
3: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
2: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
4: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
5: Przyjemnie, chłodniej od wody.
2: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatne

0: kompletny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
1: Spróbuję w Radiu SK2 zachować równowagę muzyczną, bo za chwilę Ewelina Lisowska i hit W stronę słońca, ale zaraz potem Kroplą deszczu od Gabriela Fleszara. A, i jeszcze będzie gorący duet ostatnich dni, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Warto z nami zostać, warto z nami rozpoczynać weekend. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Pewnie są tacy, którzy dzisiaj marzą o niejednej kropli deszczu. Pamiętajcie o tym, żeby niejedną kroplę wody przyjąć w te upały do swojego organizmu. Tu Radio Śniadaniowe, Radio SK2, Gabriel Fleszar za nami, a teraz wam zagram nowość. Bardzo to jest ładna piosenka i myślę, że nie tylko fani Dawida Kwiatkowskiego czy Margaret to docenią. Już wiecie, że ten duet za chwilę się pojawi na tej antenie. Zresztą swoimi głosami też się pojawią, bo trochę o tej piosence opowiedzą. Oni tak naprawdę już od dawna chcieli nagrać duet i nawet były jakieś próby, tylko ciągle się nie składało. Albo piosenka im nie do końca pasowała, albo po prostu terminy się nie zgrywały.
1: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat, tak, bo wstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Jak dobrze, że pomysł tego duetu został doprowadzony do szczęśliwego finału. Chociaż tak naprawdę to może wcale nie jest finał, tylko dopiero początek. Później ci opowiem. To jest duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, który nie ukrywam, że z przyjemnością gram wam w Radiu SK2. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.

Dzisiaj na pewno płynie w nas gorąca krew. Wszystko w las jest gorące i my jesteśmy rozgrzani przez te upały. Bajm na antenie Radia SK2, a teraz będziemy świętowali urodziny, piąte urodziny, które tak naprawdę w najbliższych dniach, bo 30 czerwca minie 5 lat, odkąd pojawiła się jedna z moim zdaniem najładniejszych polskich piosenek współczesnych. Tak to nazwijmy. No i jeden z hymnów męskiego grania, które absolutnie są cały czas w mojej topce. Jestem ciekawy, czy macie podobnie. I ciebie też bardzo. To był hymn męskiego grania 2021, a za tym hitem stali oczywiście Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. Tegoroczna trasa właśnie ruszyła, początek w Żywcu. Dzisiaj kolejne koncerty i pojawi się oczywiście męskie granie orkiestra, tegoroczny skład, ale też Mrozu zagra koncert MTV Unplugged, będzie Igo, będą dziewczyny z zespołu Lore, jeszcze specjalny koncert Tribute to Stanisław Sojka, a do tego jeszcze Zalia, Leon Krześniak, Raz, Dwa, Trzy. No, rzeczywiście dużo się dzieje w ramach męskiego grania. Bądźcie czujni, bo my w Radiu SK2 mamy dla was karnety na te trasy.

Kto był wczoraj na koncercie Sanach? Ta wokalistka w ramach tegorocznej stadionowej trasy dotarła wczoraj do Wrocławia. I pytanie, czy było Evi Valarte z Krzyśkiem Zalewskim w duecie, a może solo? No, nie było mnie, więc jeżeli macie ochotę poopowiadać, podzielić się jakimiś zdjęciami czy filmikami, to na Messengerze Radia SK2 można. Można też mnie znaleźć na Instagramie, Hanczak z tej strony. Ale teraz nie na Instagram i nie na Messenger patrzę, bo zerkam do kalendarza. A tu 27 dzień czerwca, sobota oczywiście. Jest to dzień szwagra, więc kto ma szwagra, ten pewnie nie jedno już ze szwagrem przeżył, ale też Światowy Dzień Smerfa. I tu przypomniały mi się od razu składanki Smerfne Hity. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, ale pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 składanki z tymi piosenkami biły rekordy popularności. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym ja w ogóle mówię, to były takie składanki, na których pojawiały się znane bardzo hity i polskie, i zagraniczne, ale w polskiej wersji językowej, przerobione na piosenki dla dzieci, często po prostu tak przyspieszone dosyć znacznie, no i opowiadały o życiu smerfów, Gargamela i tak dalej, i tak dalej. Polskie teksty do tych piosenek napisał m.in. Jacek Cygan i twórcy kabaretu Otto, także nie byle kto. No i też wykonywali te piosenki znani potem artyści, m.in. Jasia Jabłczyńska. Dla przykładu i dla odblokowania wspomnień teraz fragment jednego ze smerfnych hitów. Dziki szał, dziki szał.

0: przypominają się te czasy, kiedy człowiek był też takim smerfem. No a teraz po latach, jak spojrzy w lustro, to bardziej widzi Gargamela.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają.
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce pozytywne emocje.
16: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs

0: roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: I po reklamie.

0: góralską energią. Boję cię, kocham, to depres. Tuż przed godziną 12, a po 12 zagram hit idealny dzisiaj, czyli w dzień gorącego lata, na czasie jak najbardziej, czyli formacja Big Day. Będą też nowości, między innymi od Męskiego Grania czy Gipsa i Igo. A tymczasem pozdrowienia dla tych, którzy w drodze na zakupy, żeby się trochę schłodzić, na przykład w markecie, w dziale mrożonek. Pamiętajcie, że jak dzisiaj nie zdążycie zrobić zakupów, spokojnie można też jutro, bo jutro niedziela handlowa.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł

0: produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Sebastian Stelmach, lubicie kapustę? Jeżeli tak, to dziś koniecznie wpadnijcie do Podwiszyńskiego Krynicza na drugie dolnośląskie Święto Kapusty. Będzie można tam posmakować ciekawych potraw z kapusty, wziąć udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Orsona Hejnowicza, a także posłuchać lokalnych zespołów. Gwiazdą wieczoru będzie formacja Sound and Grace. Kapuściane święto w Krynicznie ruszy o 15:00. Sound and Grace zagrają o 22:00.
9: Jest 12, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce, w miejscowości Łękawica. Mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
10: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
9: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
11: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
9: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
12: No powiem wam, że niektórzy z was mają naprawdę dobrze. Marzena napisała na Messengerze Radia SK 2, nasza słuchaczka, że napełniła basen na działce, taki ogrodowy, i że za chwilę do niego wskakuje. I to w ten weekend jest luksusowe wręcz miejsce, żeby słuchać ciągu dalszego radia śniadaniowego w Radiu SK 2. Za chwilę o tym, jak weekend w luksusie spędzić za darmo, też wam powiem. Będzie o planach na wakacje, ale najpierw Sara James. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Jeremi Sikorski, jego hit pod tytułem Wracam na antenie Radia SK2. Wróciły wakacje po roku, jak dobrze. No i wracam też do pytania was o wasze plany na te wakacje, bo dzisiaj z mikrofonem jesteśmy w różnych miejscach. No i w Radiu Śniadaniowym sprawdzamy, co Polacy planują na urlopie, no a co ci młodsi Polacy planują zrobić z tymi dwoma miesiącami wolnego. Teraz o swoich planach opowiedzą mieszkańcy Krakowa.
1: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
2: Lubię pływać w morzu.
3: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
4: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
5: Mogę bawić się w piasku, no i plażować.
6: Będziemy spędzać wakacje na placach zabaw.
0: Każdy plan świetny, trzymam kciuki za pogodę i za to, żeby udało się rzeczywiście wypocząć, bo to jest na urlopie najważniejsze, niezależnie od tego, gdzie go spędzamy. Można spędzać go w Polsce, zresztą Polska jest najfajniejsza i o tym mówimy w naszej wakacyjnej akcji, w której nie dość, że polecamy fajne miejscówki, wy też opowiadacie o swoich ulubionych miejscach w naszym kraju, ale też wysyłamy was do luksusowych 5-gwiazdkowych hoteli. Czy to w górach, czy to nad morzem, czy na Mazurach. Taki weekend w zasięgu ręki i waszej myszki, bo najpierw trzeba kliknąć na sk2.pl i się zgłosić. Można to zrobić nawet teraz, w przyszłym tygodniu. Kolejna szansa na taki weekendowy wyjazd do luksusowego hotelu.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ten hit na żywo dziś na pewno wybrzmi w Żywcu w ramach pierwszego przystanku męskiego grania tegorocznego. Vito Bambino, Igor Herbut, Zaja oczywiście i hit pod tytułem Tańczę na antenie Radia SK2. Na męskie granie można u nas zdobywać karnety, ale w najbliższych dniach będziemy też mieli dla was bilety na festiwal Erste Letnie Brzmienia. Tam również Vito Bambino wystąpi, oprócz tego jeszcze Ewa Farna, bracia Kacperczyk i wielu innych artystów, których doskonale znacie z naszej anteny. No, gramy tu w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, wysyłamy was na najlepsze polskie koncerty. No i kochamy artystów. Między innymi Margaret, która za kilka dni będzie miała urodziny 30 czerwca. Skończy 35 lat. Chyba mogę to powiedzieć, bo to jest naprawdę super wiek. No i to jest w ogóle super babka, którą zapytałem o jej wspomnienia koncertowe, ale nie z jej koncertów, tylko z takiego pierwszego koncertu, na którym ona kiedyś była jako mała dziewczynka, mała Gosia, która jeszcze wtedy nawet nie wiedziała, że będzie kiedyś artystką.
2: No dobra, to mam takie wspomnienie z koncertem w Choszcznie, to było blisko tej mojej miejscowości, z której ja pochodzę, i pamiętam, że wtedy tam grał Szymon Wydra i mi się w ogóle to nie podobało, bo on tak krzyczał na nas, on krzyczał na przykład, że ręce do góry, i ja sobie myślałam, a ja byłam taka w ogóle taką nastolatką dosyć, taką na przekór robiącą, i tak byłam, nie podniosę tych rąk teraz, jak on tak na mnie krzyczy, a teraz już zrozumiałam, o co chodziło. Teraz jakby już jestem po stronie Szymona, ale wtedy to mnie denerwowało, że on mi każe po prostu podnosić ręce.
1: I pewnie jeszcze kazał robić hałas. No to teraz zróbmy hałas dla Margaret. Wszystkiego najlepszego już teraz życzę. Urodziny w najbliższy wtorek, ale już teraz Margaret nam będzie życzyła miłego lata.

0: Ładna polska ballada jest całkiem dobrym sposobem na orzeźwienie w te upały, prawda? Zostańmy sami, to Demono na antenie Radia SK2. Ale na upały i na obniżenie stresu też jest bardzo dobra woda. Oczywiście w upały dużo wody pijemy, ale według naukowców przebywanie w pobliżu wody i patrzenie na nią przez 20 minut obniża poziom kortyzolu i wprowadza nasz mózg w stan całkowitego spokoju, więc działa relaksacyjnie. Szczęśliwi ci, którzy spędzają ten ciepły weekend gdzieś nad wodą, nawet jeżeli jest to ogrodowy basen, tego też bardzo zazdroszczę. I rzeczywiście można sprawdzić, czy to patrzenie na wodę i przebywanie w jej pobliżu obniża wasz stres i powoduje, że jesteście spokojniejsi i wypoczywacie. Ja tylko wiem jedno, kiedy oczekuję od kogoś konkretnej odpowiedzi, to bardzo mnie irytuje i wręcz odwrotnie działa to, gdy ktoś leje wodę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Imbwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimbwar.pl.
12: BYD. Build your dreams.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
17: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: trochę na przekór, Gibbs i Ego na początku wakacji wydali hit pod tytułem Ostatni dzień lata. Zresztą bardzo dobra to jest piosenka i to jest nowość, którą gram wam przed godziną 13 w Radiu SK2. Ostatni z hitów, który mam dla was dzisiaj w programie, ale oczywiście Radio SK2 gra dalej najlepsze polskie hity. Za chwilę Kamil Kowalski przejmie stery i on zagra wam Podejrze. Między innymi Jenny od Edyty Bartosiewicz, ale będzie też trochę Mrozu na ten upał, czyli jego nowy hit Nie ma miejsca jak dom. Ja na razie do domu, ale jutro do Kołobrzegu. Widzimy się na SK Music Tour. Jeżeli ktoś ma blisko, to wpadajcie. Będzie Bryska, będzie Ira. No i powitamy wakacje. No i do usłyszenia też w kolejną sobotę w Radiu SK2. Michał Hanczak. Wyjątkowo żegnam chłodno.
1: SK2. Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
1: I po reklamie.
14: Na zegarach 13, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam na Żownik z Małopolski.

0: a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
1: I tak jak powiedziałeś, Marcin, temperatura jeszcze w ten weekend nie powiedziała ostatniego słowa.
0: Zbliżymy się do 40, coś czuję.
1: Nie no, ja to na razie... No tak, no w sumie tak. Jeszcze 2 lata i będę miał 40.
2: Najlepsze polskie hity.
1: SK2 SK2 40 też będzie stopni. Jeżeli komuś topią się japonki, spokojnie, to jest normalne. Ten weekend chcę pobić rekord gorąca, dlatego na ochłodę mam plan. Przejedziemy teraz przez most Avignon z Kombiakiem. Przywołamy w tej godzinie deszcz z mafią i zaczniemy wakacyjny sezon z Dawidem Podsiadło. Sezon na to, co najlepsze w SC2. Kowalski, witajcie na polskie hity.

0: właśnie w domu z Eską 2. W takie upały najlepiej siedzieć. Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. No właśnie, lepiej siedzieć w domu, a nie w lesie.
1: Eska 2.
0: Jest prośba, aby jeżeli można, to lepiej nie wchodzić do lasów. Tutaj proszą eksperci, bo ściółka jest sucha jak papier. I komar może zapłonąć.

Bryska i obca, nie owca w SC2, a to już czarny koń Dawid Podsiadło, który zamyka swoje obrotowe koncertowanie. W SC2 otwieramy wakacyjny sezon mamowości. Dawid Podsiadło dopina wszystko na Narodowym, a czas ucieka. 13:26.

0: barowe, mistrzowskie, tylko polskie w SC2, wakacyjne hity Lady Punk, kryzysowa narzeczona i Chorwacja, Anglia, Portugalia, Argentyna między innymi. Wszystko się już powoli spina w fazie grupowej, bo dzisiaj ostatnie mundialowe spotkania w fazie grupowej, potem kolejna faza, tak zwana pucharowa. A dzisiaj puchar należy się każdemu, puchar takich zimnych lodów.
1: SK2.
0: Strzał w dziesiątkę. Zostańcie superbohaterami, skoczcie do sklepu po lody. No, superhero za chwilę w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico

0: Każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: I po reklamie.

0: Teraz tak na chmurce, to na pewno byłoby bardzo przyjemnie zatańczyć. Z aniołami, jak doda w SC2, najlepsze polskie hity, a za chwilę najważniejsze i tylko sprawdzone aktualne informacje, które przygotował Marcin Procki, który już tutaj biegnie. O 14.00 wszystko wam powie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Sebastian Stelmach zapraszam na kolejne letnie wydarzenia. W końcu rozpoczęliśmy wakacje i z tej okazji Powiat Mielicki zaprasza na oficjalne powitanie lata. Już dziś czeka na nas moc atrakcji nad zalewem przy ulicy Wojska Polskiego w Miliczu. Będzie teatrzyk dla dzieci z historią kota w butach, a także opowieścią o wielkich sprawach małej żaby. Będzie koncert, fale dźwięku reggae, a także zabawa taneczna. Powiatowe powitanie lata rusza dzisiaj o 17.00.
0: Jest 14.00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na A6C na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazd. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23.00. Z kolei o 1.30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
14: Bardzo dobry dzień i bardzo również gorący. Jakie masz metody, żeby się schłodzić, przyjacielu drogi?
15: Ja szukam takich chłodnych pomieszczeń jak nasze studio.
14: O, albo samochód, dlatego włączajcie też klimatyzację, a my ruszamy razem z wami na wakacje. Po drodze zgarniamy tak: Carla Fernandez, Anię Karwan, Bledkę i inne.

Ira w SC2. Jak usiądziecie na rozgrzanej ławce albo rozgrzanym siedzeniu w aucie, to tak się reaguje. Gorącym krzykiem Iry w SC2. Ale też można krzyczeć z radości. W Eurojackpocie padła główna wygrana, czytam w internecie. Ktoś z Niemiec zgarnął prawie 88 milionów euro. SK2. Konto dostało pewnie udaru szczęścia.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: te dźwięki brzmią jak takie przyciski od naszego pokładowego komputerka od Wehikułu Czasu.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: I lądujemy teraz w Krakowie. O, za oknem na szczęście nie ma takiego upału, jaki jest teraz. Dopiero robi się coraz cieplej. Ptaszki zaczynają świergotać i mamy wiosnę. Wiosnę kolorową, wiosnę pachnącą. I taką właśnie łapał ze swojego okna Marek Grechuta. I zamknął ją w swoim hicie Wiosnę z 1987 roku. Bohaterkę, o której teraz będzie śpiewał. Poczujcie jej świeżość.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałem do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: czasem.
1: Hej wy, najlepsi słuchacze Eski 2, mam dla was nowość. Od Bletki gotowa, Bletka.
2: A mimo to nie wiem jak się czuć. Słucho mi jest na aksa w gardle, pytanie nie ma siły.
1: No ale w bitku jest siła, tańcz w Esce 2, Bletka. Gdyby

0: taki gorący numer, jak piasek pod stopami nie stygnie w gorącej polskiej dwudziestce, roztańczona Bletka ze swoją nowością Westy 2. A za moment duet Liber Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków?

0: czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
0: Lato na wypasie tylko w RSKV. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków.

0: nową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Tanie tutaj jest Stokrotka.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
14: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gorąco!

0: numer, który zawsze śpiewa się swojej drugiej połówce po powrocie do domu ze dobrej imprezy. Zaopiekuj się mną i rezerwat w SC2 najlepszych polskich hitów, do których wracamy po 15, a ta już chwilę.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów.

0: widzów w polskich kinach.
1: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Awatar Ogień i Popiół.
2: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Bardzo lubi 30 plus ten weekend. Tyle już pokazują praktycznie to w każdym zakątku termometry. Cień szuka cienia, klimatyzator prosi.

bardzo lubi 30 plus ten weekend. Tyle już pokazują praktycznie to w każdym zakątku termometry. Cień szuka cienia, klimatyzator prosi.

muzyczne błękitne niebo od Mamamoo. Już za chwilę Dawid Podsiadło także wpadnie i będzie męskie granie. Stachurski rozpoczyna tę zabawę ze swoim jedwabistym kawałkiem w SC2.

0: Dawna to wiem.
1: Nareszcie ruszyła, bo to już wczoraj jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras koncertowych w Polsce, a to był jej hymn męskiego grania. Żywiołowo wystartowało to męskie granie w Żywcu. Dzisiaj na scenie między innymi Mrozu, Igo, Zalia czy Vito Bambino, który przed wejściem na scenę męskiego grania co czuje?
2: Stres, oczekiwanie, radość.
3: SK2.
1: Radość też my wam chcemy sprawić. Słuchajcie uważnie SK2, bo w te wakacje mamy dla was podwójne karnety na męskie granie w SK2.

0: cię tu.
1: Gasi upał lepiej niż wentylator. Ego w SC2. Mam dla was nowości jeszcze na ten skwar. Wyobraźcie sobie, że jak Kaśka Sienkiewicz spędzacie wakacje na łonie natury z SK2, a tu...

0: Kawałek, który zamyka każdą imprezę. Elektryczne gitary, no a potem wyłącza się prąd i jest koniec w SC2. Koniec leciał też na imprezie u Państwa Szczęsnych. Czytam tutaj w kolorowej dzisiejszej prasie. Widać, że bardzo się naprawdę kochają. Impreza z okazji 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych przejdzie do historii. Wśród plejady gwiazd, bo ich było mnóstwo, bawiła się Roxana Węgiel między innymi. Oto jeżeli było... To jeżeli na tej imprezie u Państwa Szczęsnych było aż tyle gwiazd, to ktoś zaufany musiał stać na bramce.
1: SK2. Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening?

0: wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening?

0: Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Chodzi o to, żeby w ten weekend dużo pić, ale nie szampana, o którym śpiewa Samach, tylko wodę, bo inaczej będzie error. Taki od Nataliny Kiel po 16, już za chwilę w ST2.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
20: To będzie ostatnia reklama.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Sebastian Stelmach, trzebniczanie wsiądą na rowery. Przed nami pierwszy trzebnicki rajd rowerowy szlakiem historii. Rowerzyści pokonają liczącą ponad 35 km trasę wiodącą z wyspy na Stowach Trzebnickich przez okoliczne podtrzebnickie wioski.

0: I będzie to ciekawa propozycja na to, by aktywnie spędzić czas i poznać historię naszej okolicy. Rajd ruszy w niedzielę o 10 z wyspy między Trzebnickimi Stawami.
1: Odkochujemy się od obowiązków, od pośpiechu również i to jest idealna na to pora. Na zegarach 16. To co, razem pomalujemy świat i wehikuł czasu w tej godzinie, który zabierze nas tam w SC2, gdzie lato nigdy nie stygnie.

0: No to na chwilę teraz razem z Bajmem w S2 zaglądamy do lodówki, bo taki mi artykuł wyskoczył w internecie. Czego nie jeść, gdy 30 stopni temperatura nam przekracza? Czego nie jeść? Tłustych i ciężkich dań, fast foodów, solonych przekąsek i alkoholowych ochładzaczy, bo odwadniają jeszcze bardziej. SK2. To dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłkę oglądamy przy sałatce. Jak Cezar.
1: A ty ze mną?

0: czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
1: SK Karniaki Cup SK2.
2: Wystarczy dla taniem.

0: O, już teraz wiem, jak włączyć ten wehikuł czasu. To był Mysłowic, a teraz...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No, w tym wehikule czasu pewnie wiecie i orientujecie się również.

że wielu wykonawców sięga po starsze utwory, robi ich covery. I tak właśnie było z tym numerem, który już za chwilę dla Was zagram w SC2. Z bardzo znanym numerem kolorowym, którego to wersję w 2025 wydała między innymi Goja. Posłuchajmy.

Z albumu, z Piekota, ale posłuchajmy, jak brzmi ten świat namalowany oryginalnymi kredkami przez 2+1. Świat z 1972.

Kręcą się jak wiatrak w upalne dni. W SC2 najlepsze polskie hity na te wakacje. Kochanie, to ja i Grzegorz Chyży. Mam dla ciebie gorącą nowość. Od Oli Kędry. I to jest tak dobre, że bój się Boga, dziewczyno, w SC2.

0: sprawdźcie, aby również w gorącej polskiej dwudziestce podskoczyła wyżej. Ola Kendra w SC2.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na Wrocławskim Rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
13: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
12: Oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Trudno wskazać faworyta.
12: Spróbuj, może tobie się uda.
13: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
16: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Imbwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimbwar.pl.
15: BYD. Build your dreams.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gorąco!

0: Combeef SC2 i creme de la creme. Słodkiego, miłego życia. Słodyczy lepiej, mówią eksperci, nie jeść w takie upalne dni, bo to nie jest zdrowe, a krem jak najbardziej można na siebie nakładać. Taki do opalania. I takie również dla Was przygotowałem hity po 17 w SC2, a ta już za chwilę.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
10: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
9: Zaraz wszystko wyjaśnię.
11: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych z

0: zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: I po reklamie.
7: Słońce wystartowało w te wakacje z pełną mocą. Cień, woda, spokój w tej godzinie z Anią Wyszkoni pośród czterech ścian w SC2 oraz mundialowe wpadki, błyszczące nowości, polskie zakupy w pełnym słońcu.
8: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
7: Witajcie w najbardziej polskim radiu, w którym gramy tylko sprawdzone polskie hity. Kowalski, kłaniam się nisko.

0: stadionowy klimat robi Maciej Musiałowski w SC2. Przerwa teraz będzie. Taka niewinna przerwa na nawodnienie z piłkarską wpadką w roli głównej. Niemiecki zawodnik, czytam, Leon po przegranym meczu z Ekwadorem pomylił autobusy. Wszedł do tego, w którym świętowali Ekwadorczycy.
1: SK2.
0: Przegrana boli, ale ramy szybko goi wesoły autobus.

0: Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, to teraz zwolnimy. Nie mówię tak, nie mówię nie.
1: SK2.
0: I gwiżdżemy na wszystko. Jak Dawid Podsiadło. Nie ma się co spieszyć w końcu. W SC2 nowość od niego. Wszystko na błysk.

0: Dzisiaj najlepiej, nie jak śpiewa Beata tutaj w Bajmie, no co walić, wodę, dużo wody, bo jest gorąco. Bajmy w SC2, 17.35, jeszcze artykuł z kolorowej prasy, czekała na klucze 2 lata, teraz z zakupem domu w gorącej Hiszpanii chwali się Barbara Kurdej-Szatan. O, dom w Hiszpanii kupiła. Ale po co Kurdej-Szatan dom w Hiszpanii? W Polsce też jak w piekle. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
10: Zbieramy ekipę.

0: Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: I po reklamie.

0: Rowery najlepsze na rozpoczęcie lata w SC2, a w ten weekend patrzcie, co się dzieje. Słońce w ogóle nie bierze jeńców. Ja za chwilę uciekam do cienia, a stery przejmuje Antonina van Dessel, która w upalne dni uwielbia lody, ja z kolei arbuzy. Trzeba się nawadniać i składzać tak, jak każdy może. A naszą wspólną przyjaciółką jest klimatyzacja i SK2, w której gramy dla Was na te wakacje najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Awatar, ogień i popiół w Disney+.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: I po reklamie.
15: Wygonić się go po te lody ze studia nie da. Kamil Kowalski, czy ty w końcu pójdziesz po te lody, czy nie?
16: Idę. Waniliowe, z bitą śmietanką.
15: Antonina van Dessel, mówię wam sobotnie. Dzień dobry, 27 czerwca. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie. Jest tak gorąco i w tej godzinie porozmawiamy o skutecznych sposobach na upały, także bądźcie ze mną koniecznie.

0: I piosenka, którą za chwilę będzie śpiewał mi Kamil Kowalski, Jak wróci z lodami, Agnieszka Chylińska, Kiedyś do ciebie wrócę. To słucham cię.
1: Wiesz, dlaczego, dlaczego śmietanka ma siniaki?
0: Nie.
1: Bo jest bita.
0: Tak, posłuchajmy muzyki.

Tak dobrze gramy wam w sobotę. Lady Punk, siódme niebo nienawiści. Słuchajcie, jest ciepło, no nie da się ukryć, ale niedziela to ma być level hard. Prognozy mówią o najgorętszym dniu roku, no a może nawet najgorętszym dniu całego stulecia w Polsce. I dobrze się składa, że to niedziela handlowa, no bo wiecie, można się z czystym sumieniem przyjechać do galerii handlowej i spędzić tam kilka godzin dla klimatyzacji, drogie panie, oczywiście nie dla wyprzedaży. Nie, żebym przypominała, że wyprzedaży.

Wystartowały, nie. No i pamiętajcie, jeżeli zobaczycie kogoś przytulającego się do lodówki w supermarkecie, no to nie oceniajcie, bo to może być sposób na przetrwanie. No i tego się trzymamy. SK2. Trochę abstrakcji w sobotę zawsze się przyda. Muzycznie teraz Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie.

0: To tak SGA 2, wehikuł czasu.
1: Ach, tak się rozpędziłam przez te upały. Słuchajcie, termostat mi chyba wysiada, ale my w naszym wehikule czasu lecimy teraz do roku 1986. No i właśnie w tym roku na świecie miał premierę Windows, pierwszy Windows, wyobrażacie to sobie? Pamiętacie takie czasy? A w Polsce miało miejsce pierwsze losowanie Superlotka. No i są takie piosenki, o których wydaje się, że od zawsze miały swojego wykonawcę. I tak właśnie jest z numerem Odkryjemy miłość nieznaną Alicji Majewskiej, który za chwilę usłyszycie w wehikule czasu Radia SK2. A tymczasem niewiele osób wie, że ten przebój wcale nie powstał z myślą o niej. W 1986 roku Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski napisali go dla Danuty Błażejczyk, ale wokalistka uznała, że to nie jest utwór w jej stylu. Wtedy doszło do zmiany piosenek, Odkryjemy miłość nieznaną trafiło do Alicji Majewskiej właśnie, która no zakochała się w nim od pierwszego usłyszenia. I zaledwie tydzień przed festiwalem w Opolu zdecydowała się włączyć go do swojego repertuaru. Jak się okazało, była to decyzja, która przeszła do historii polskiej muzyki. Publiczność po prostu oszalała. Więc teraz przed Państwem w Radiu SK2 ponadczasowy przebój z Opola 1986 Odkryjemy miłość nieznaną Alicja Majewska.

0: To w Radiu SK2 była Honorata Skarbek, która jest fanką kultury koreańskiej i K-popu. Taka ciekawostka. A to był numer Nie powiem jak. No i słuchajcie, przyznajcie się, kto z was dzisiaj otworzył drzwi do domu i od razu chciał wrócić? Ręka do góry. Ja, chociaż w domu też było mega gorąco. I mam dla was trzy sposoby na przetrwanie tego gorąca, żebyście mogli się uratować. Ja stosuję i polecam. Po pierwsze, pijcie wodę i do tego dodajcie troszeczkę soku malinowego albo plasterek cytryny. Naprawdę pomaga i to jest bardzo ważne. Po drugie, szukajcie cienia, no bo słońce dzisiaj naprawdę pracuje na pełen etat, a jeżeli już wychodzicie na słońce, no to smarujcie się SPF-ami, bo taka zjarana skóra nie jest fajna. No i po trzecie, odpuśćcie sobie wielkie porządki, kurz spokojnie poczeka do jesieni, a wy po prostu dzisiaj odpoczywajcie, bo jedyna rzecz, która w takie upały powinna się spocić, no to co? No to oczywiście szklanka z zimną lemoniadą, nie wy. A u nas za moment muzycznie piosenka wszystkich marzycieli, Artur Gadowski, Ona jest ze snu.
1: SK2. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Ghana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
6: BYD. Build your dreams.
7: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 19 zagraliśmy Wam numer, który pewnie po wczorajszym zakończeniu roku śpiewa wielu rodziców, którzy wysłali swoje pociechy do dziadków. To był oczywiście kult Gdy nie ma dzieci. Po 19 w SC2 rozbrzmiewać dalej będą najlepsze polskie hity, no i nie zabraknie wykonawcy, który gra w tym roku na trasie koncertowej Męskiego Grania 2026. Mrozu. Więc koniecznie zostańcie z nami, a ja przypominam, my przez całe wakacje w SC2 rozdajemy Wam bilety na Męskie Granie 2026. No to co, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj.

0: To zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: I po reklamie.
7: No i mamy punktualnie godzinę 19 w ostatnią sobotę czerwca. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to co mamy od wczoraj? Wakacje! I to jest bardzo dobra informacja, a w SC2 do tych wakacji dokładamy jeszcze porcję najlepszych polskich hitów. Za oknem piękna pogoda i nie narzekajcie na upały, bo jeszcze będziecie chcieli, żeby wróciły. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

0: Aj, ten to potrafi w dobre numery. Mrozu nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2. Ja miałam mówić o plotkach z polskiego showbiznesu, więc słuchajcie, wystarczyło mi tylko 5 sekund na portalach plotkarskich i już wiem, że Patryk Wega został przyłapany z papierosem w drodze do Ferrari za 1,5 miliona złotych. No i spoko, tylko zastanawiam się, czy naprawdę ten Dymek jest tu głównym bohaterem. No bo słuchajcie, przy aucie za takie pieniądze i z taką ilością koni, to bardziej martwiłabym się jednak o to, ile kosztuje jedno mocniejsze naciśnięcie gazu.
1: SK2.
0: No, a teraz zrobi się tak pięknie i romantycznie. Już teraz w Radiu SK2 Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać. Posłuchajmy.

0: mocno.
1: To była Roxy Węgiel i jej Miasto. No a lato dopiero się zaczęło, wakacje też, a za chwilę w Radiu SK2 zagramy świeżynkę. Ostatni dzień lata. No i spokojnie, bo do końca wakacji jest jeszcze naprawdę, naprawdę daleko, ale coś czuję, że ten numer będzie nam towarzyszył przez całe lato. To taka piosenka, która po prostu mega wciąga i chce się ją włączyć w samochodzie jadąc na wakacje, nad jeziorem albo po prostu podczas wieczornego spaceru. Gibbs, Ego i For Money połączyli lekkie brzmienie z wakacyjnym klimatem, no i wyszło coś, co mega szybko wpada w ucho. Więc już teraz w Radiu SK2 przed Wami ostatni dzień lata. Posłuchajmy.

0: Mundial trwa w najlepsze. Przed nami dzisiaj dwa mecze jeszcze. Chorwacja z Ganą i Panama z Anglią. Ale spokojnie, bo my też robimy swoje własne Mistrzostwa Świata. I co prawda biało-czerwonych tym razem na boiskach nie oglądamy, ale to nie znaczy, że nie możemy zagrać u siebie. W Radiu SK2 trwa SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką, a nasza jedenastka, nasza drużyna jest już prawie skompletowana. Mamy 7 zawodników, więc zostały jeszcze tylko 4 miejsca. No i być może jedno czeka właśnie na ciebie. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl i odgadnąć brakujące słowo z wypowiedzi Sławka Peszki i przekonać nas, że zasługujesz właśnie ty na powołanie do naszej drużyny. Do wygrania jest udział w wielkim finale na PGE Narodowym razem z osobą towarzyszącą, spotkanie ze Sławomirem Peszką i ekipą Radia SK i SK2, 1000 zł kieszonkowego, oglądanie meczu mundialu w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych. No i tutaj do zgarnięcia będzie aż 10 tysięcy złotych. No to co, przekonałam was? Strzelcie z nami karniaka i dołączcie do naszej reprezentacji. Czekamy właśnie na was na sk2.pl. A muzycznie za chwilę u nas Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, gdy będziesz sam.
1: SK2. SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo

Zbliżamy się do godziny 20 i co ja wam będę gadać? Wiecie, że mam świra na punkcie męskiego grania, więc zagraliśmy wam najlepiej. I ciebie też bardzo, męskie granie Orkiestra 2021. I to nie koniec dobrych informacji, dlatego że w Radiu SK2 przez całe wakacje rozdajemy wam bilety na męskie granie 2026. Słuchajcie nas, no i kto wie, trzymam kciuki, może to do was trafią bilety na męskie granie. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, uważajcie na upały i pa!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.